0: kapelusz przed pocztą zdę.
1: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Otwarte serce Pana Jezusa daje schronienie wszystkim ludziom, zwłaszcza chorym, cierpiącym, okaleczonym. Ta prawda została wyrażona w życiu wspominanej dzisiaj świętej Klary, włoskiej zakonnicy żyjącej na przełomie XII i XIII

Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawszędziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

smutny się. Miłosierny Boże, Ty doprowadziłeś świętą Klarę do umiłowania ubóstwa. Spraw przez jej wstawiennictwo, abyśmy żyjąc w ubóstwie ducha zgodnie z nauką Chrystusa, doszli do oglądania Ciebie w Królestwie Niebieskim. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkich.

Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan: Ty, synu człowieczy, słuchaj tego, co ci powiem. Nie opieraj się jak ten lud zbuntowany. Otwórz usta swoje i zjedz, co ci podam. Popatrzyłem, a oto wyciągnięta była w moim kierunku ręka, w której był zwój księgi. Rozwinęła go przede mną. Był zapisany z jednej i drugiej strony, a opisane w nim były narzekania, wzdychania i biadania. A on rzekł do mnie: Synu człowieczy, zjedz to, co masz przed sobą, zjedz ten zwój i idź przemawiać do Izraelitów. Otworzyłem więc usta, a on dał mi zjeść ów zwój, mówiąc do mnie: Synu człowieczy, nasyć żołądek i napełnij wnętrzności swoje tym zwojem, który ci podałem. Zjadłem go, a w ustach moich był słodki jak miód. Potem rzekł do mnie: Synu człowieczy, udaj się do domu Izraela i przemawiaj do nich moimi słowami. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Uczniowie przystąpili do Jezusa, pytając, kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim. On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, mnie przyjmuje. Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie. Jak wam się zdaje? Jeśli ktoś posiada 100 owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi 99 na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, cieszy się nią bardziej niż 99 tymi, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych. Oto słowo Pańskie. Patronka dnia dzisiejszego, święta Klara, przekroczyła próg klasztoru, mając zaledwie 18 lat. Zmarła w wieku 59 lat. Po życiu wypełnionym cierpieniami, intensywną modlitwą, niedostatkiem i pokutą. Żarliwe pragnienie Chrystusa ukrzyżowanego nigdy jej nie ciążyło. Przy końcu swoich dni powiedziała do brata Reinaldo, który opiekował się nią w długim męczeństwie ciężkiej choroby: bracie najdroższy, od kiedy poznałam łaskę Pana mojego Jezusa Chrystusa za pośrednictwem Jego sługi Franciszka, żaden trud nie był mi uciążliwy, żadna pokuta ciężka, żadna choroba bolesna. Spojrzenie Klary do końca pozostało skupione na Synu Bożym, którego tajemnice nieustannie kontemplowała. Było to miłujące spojrzenie oblubienicy, przepełnione pragnieniem coraz pełniejszego zjednoczenia. W szczególności pogrążała się Klara w rozważaniu męki Pańskiej, kontemplując tajemnicę Chrystusa, który z wysokości krzyża wzywał ją i przyciągał ku sobie. Jak powie święty Jan Paweł II, całe życie Klary było Eucharystią, bo tak jak Franciszek w swojej klauzurze nieustannie dziękowała Bogu w modlitwie, uwielbiając Go i błagając, orędując, płacząc, składając dar lub ofiarę. Moi drodzy, wiele uczy nas dzisiejsza patronka, święta Klara. Przede wszystkim uczy nas ufności pokładanej w Bogu, takiej dziecięcej ufności. Klara nigdy nie przestawała liczyć na Chrystusa, na Jego pomoc i opiekę, choć sama robiła, co mogła, aby potrzebie zaradzić. Skąd czerpała tę ufność i siłę? Z modlitwy. Przypomniał nam o tym Benedykt XVI w encyklice Spe Salvi. Ojciec Święty pisze tak: pierwszym istotnym miejscem uczenia się nadziei jest modlitwa. Jeśli nikt mnie już więcej nie słucha, Bóg mnie jeszcze słucha. Jeśli już nie mogę z nikim rozmawiać, nikogo wzywać, zawsze mogę mówić do Boga. Jeśli nie ma już nikogo, kto mógłby mi pomóc, On może mi pomóc. Tego już od 800 lat uczą nas święta Klara i jej siostry, które na całe życie zamykają się w klasztorze, aby właśnie przez modlitwę i zaufanie Bogu we wszystkim wypraszać łaski potrzebne dla każdego, kto o modlitwę prosi, potrzebuje duchowego wsparcia dla krajów i miast, w których żyją, oraz dla całego świata. Bądźmy więc wdzięczni za te dary i łaski, jakie otrzymujemy. I w postawie dziecka,
w Jego prostocie, pokorze i ufności. Dążmy do Królestwa Bożego. Amen. Sercami przepełnionymi głęboką wiarą stańmy przed naszym Ojcem i przedstawmy Mu pokorne prośby. Módlmy się za oszczonych, aby wierni przymierzu zawartemu z Bogiem zrozumieli konieczność wyrzeczenia się wszystkiego, co sprzeciwia się woli Bożej. Ciebie prosimy. Módlmy się za siostry zakonne, aby żyjąc duchem ubóstwa, zaparcia się siebie i umartwienia, stały się dla świata wiernymi świadkami Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodziny katolickie, aby były miejscem kształtowania się świętych powołań do małżeństwa, kapłaństwa i życia zakonnego. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci i ludzi młodych, aby dzięki częstemu i godnemu przyjmowaniu Chrystusa Eucharystycznego dobrze przygotowali się do pracy i służby w społeczeństwie. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji dziękczynno-błagalnej za kapłanów. Ciebie prosimy. I za nas samych, stojących wokół ołtarza Pańskiego, abyśmy życiem według Ewangelii zasłużyli na oglądanie Boga twarzą w twarz. Ciebie prosimy. Najłaskawszy Boże, który uczyniłeś świętą Klarę strażniczką i jasnym zwierciadłem ducha ewangelicznego, spraw, abyśmy coraz bardziej upodabniali się do Chrystusa, a kiedyś dostąpili radości oglądania Go na wieki w niebie. Tobie chwała po wszystkie wieki wieków. Amen.

0: módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie. Na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz. Wszechmogący Boże, sławimy cuda Twojej łaski w świętej klarze dziewicy i pokornie Cię prosimy, niech nasza ofiara będzie Tobie miła, tak jak jej święte życie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. W świętych, którzy oddali się Chrystusowi ze względu na Królestwo Niebieskie, wychwalamy Twoją cudowną opatrzność. Ty powołujesz wybranych ludzi do pierwotnej świętości i pozwalasz im kosztować darów, których nam udzielisz w przyszłym świecie. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając.

zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Markiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Klarą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez

0: przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
0: Pouczani przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź król, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Panie nasz Boże, pokrzepiłeś nas świętym pokarmem. Spraw, abyśmy za przykładem świętej Klary nosili konanie Jezusa w naszym ciele i starali się żyć tylko dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: świecić. Plus Radom, radio, które ciebie słucha.
1: Jest 6:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ogromna awaria prądu na Mazowszu po przejściu nawałnicy. Gwałtowne burze i silny wiatr spowodowały poważne uszkodzenia. Bez zasilania pozostają tysiące odbiorców. Problemy m.in. w okolicach Wyszkowa, Józefowa, Józefowsławia czy Otwocka. Usuwanie awarii w niektórych miejscach może potrwać do południa. Rolnik, który zaorał asfalt w Gliwicach, trafił na 3 miesiące do aresztu. Sąd podjął taką decyzję ze względu na możliwość podejmowania prób uniknięcia kary. Przypomnijmy, w piątek 10-latek wjechał ciągnikiem na świeżo położony asfalt i zaorał około 200 metrów drogi. Twierdził, że teren, na którym się znajduje, to jego własność. Miasto podkreśla, że od 25 lat jest właścicielem kwestionowanych przez rolnika działek. Mężczyźnie grozi nawet 10 lat więzienia. Kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów może dotrzeć do soboty na Jasną Górę. Dziś spodziewani są pątnicy m.in. z Ełku, Krakowa i Elbląga. Najwięcej pielgrzymów przybędzie na Jasną Górę dzień przed uroczystością wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czyli 14 sierpnia.
2: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Ponad 50 osób bierze udział w 5. trzeźwościowej pielgrzymce rowerowej na Jasną Górę. Pątnicy wyruszyli wczoraj sprzed kościoła świętej Doroty w Wolanowie koło Radomia, aby modlić się o trzeźwość narodu, podziękować za zerwanie z nałogiem i odzyskanie rodzin oraz prosić o siłę i potrzebne łaski, aby wytrwać w trzeźwości. Ksiądz Piotr Klepaczewski, opiekun duchowy pielgrzymki i wikariusz parafii pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła w Gowarczowie.
3: Jest nas finalnie 55 mężczyzn. Są to osoby w większości, które zostały wyrwane ze szponu uzależnienia, różnych uzależnień, czy to od substancji psychoaktywnych, czy to od czynności. Pielgrzymuje z nami również 7 młodych ludzi, są to synowie tychże panów.
2: Przed pielgrzymami ponad 200 km jazdy na rowerze. Dystans chcą pokonać w 3 dni. Umowa podpisana będzie nowe rondo i rozbudowa dróg w gminie Jedlińsk. W Jedlance zostanie wybudowane 4-wlotowe rondo i droga o długości ponad kilometra. Wykonawca obu zadań Karol Cieśla.
4: Mamy technicznie do wybudowania pierścień ronda oraz odcinek w długości jakichś tam 900 metrów bieżących. Z powiatem radomskim współpracujemy już około 10 lat, także ta współpraca do tej pory się układała. Projekty wykonawcze powiatu są na bardzo wysokim poziomie.
2: Wartość przedsięwzięcia przekracza 7,5 miliona złotych. Pieniądze na ten cel pozyskało Starostwo Powiatowe w Radomiu.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: I to my, za 27 minut będzie 7:00.
6: I dzień dobry, i witamy, i Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczy.
6: A za chwilę zapytam, o czym myśli Tomek od samego rana. Możesz mówić.
5: Podajmy się odpowiedzi na pytanie, gdzie dozwonił się Władimir Putin kilka dni temu.
6: To o tym za chwilę, a teraz ABBA. Knowing me, knowing you.

0: Kombi, kochać się za późno na antenie Radia Plus, ale wstawać nie jest za późno, za 18 minut będzie siódma.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: Władimir Putin rozmawiał przez telefon z pułkownikiem Abdulazizem Shikabidowem, poinformowały służby prasowe Kremla. Niezbyt pogłębiające zadał przywódca pytanie, czy wszystko idzie zgodnie z planem. No i co ma powiedzieć wojskowy? I to jeszcze w takim kraju. No, że naturalnie wasza putinowskość. Chociaż zgodnie z planem to im nie szło już 3 dni po rozpoczęciu operacji wojskowej. Cały problem w tym, że bardziej niezależni dziennikarze sprawdzili, co to za pułkownik, i okazało się, że rozmówca Putina nie żyje od wielu miesięcy. A ponieważ był dowódcą dywizji, której żołnierze brali udział w masakrze w Buczy, można się zastanawiać, gdzie dodzwonił się rosyjski prezydent. A chyba wiem, co odpowiedział na pytanie, czy wszystko tam idzie zgodnie z planem. Oczywiście, że tak. Zarezerwowane miejsce spokojnie czeka.
3: Radio Plus z Radom. Reklama.
4: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72. Telefon 730 992 092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
6: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie. 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
3: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Jak dobrze spędzić popołudnie? Jak ciekawie spędzić popołudnie? Oczywiście z Radiem Plus Radom. Popołudnie Plus. Aktualności, wywiady, konkursy i mnóstwo przebojów z nutą nostalgii. Dziś na program zaprasza Wojtek Sałek.
10: Autopromocja.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Strongy na Fisher w Radio Plus. Za 6,5 minuty będzie godzina 7.
1: Nie, to nie z tego wydarzenia wracał Odyseusz. To nie tam się działo, a czy tam mniej więcej, ale nie w tym czasie między tymi Termopilami, a
0: do czego ty zmierzasz?
1: Oblężeniem Troi, to jakieś 7-8 wieków było. Nie, bo mówimy o dawnych wydarzeniach, a one były tam rozdzielone. Dobra, Artur Moczarski opowie, co się działo.
0: Ale dokładnie. O telewizji przecież będzie.
1: O telewizji? A to może o tym filmie o Odysei. Nie, to inne wydarzenie.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: Prawdopodobnie właśnie 11 sierpnia 480 roku przed Chrystusem, w czasie II wojny grecko-perskiej, Persowie pokonali Spartan w bitwie pod Termopilami. Tego dnia w roku 1934 na wyspie Alcatraz pod San Francisco otwarto słynne federalne więzienie. Zaś 11 sierpnia 1253 roku zmarła patronka Asyżu, Florencji, praczek, złotników i pracowników telewizji, czyli święta Klara. Miała tylko lat 17, gdy uciekła z domu i z rąk świętego Franciszka przyjęła zgrzebny habit zakonny. Przy kościele świętego Damiana w Asyżu powstał pierwszy klasztor i Klara wraz z siostrami 42 lata praktykowała tam skrajne ubóstwo i prostotę życia. Z czasem dołączyła do nich także matka dziewczyny, Ortolana. Klaryski od początku bardzo wiele czasu poświęcały modlitwie, zwłaszcza za braci franciszkanów i ich działalność w świecie. Klara była pierwszą w historii kościoła kobietą, która ułożyła i spisała regułę przedstawioną do zatwierdzenia papieżowi. Biskup Rzymu Innocenty IV był na jej pogrzebie, a jego następca Aleksander IV już w 2 lata później ogłosił ją świętą i podkreślił, że Klara milczała, lecz głośna była jej sława. Dziś jej doczesne szczątki spoczywają w bazylice w Asyżu. Wewnątrz jest też przechowywany oryginalny krzyż z San Damiano, przed którym modlił się święty Franciszek.

0: Radio Plus Radom. Radio, które ciebie słucha.
1: Reklama.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszne.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Kastorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
1: Po reklamie.
7: Autopromocja. Nie sztuką jest dobrze zacząć dzień. Najważniejsze, by równie dobrze się skończył.
8: Od poniedziałku do piątku zawsze po 16:00 zapraszamy na Twoje Popołudnie Plus.
9: Z nami bezpiecznie wrócicie do domu. Mamy dla Was konkursy z atrakcyjnymi nagrodami oraz książki i zaproszenia na ciekawe wydarzenia kulturalne.
7: Dla niezdecydowanych, co zrobić w wolnym czasie, mamy najciekawsze propozycje ośrodków kultury.
10: Tylko w Radiu Plus Radom mówimy tak wiele o tym, co wydarzyło się w naszym mieście i regionie.
7: A to wszystko w magazynie reporterów Miasto żyje latem.
9: Zapraszają
7: Magda Gliszczyńska,
10: Marcin Prejs,
8: Radosław Mizera
9: i Wojtek Sałek.
7: Autopromocja.

0: Radio Plus Radom.
1: Afera z pieniędzmi dla Powodziana, działaczka Koalicji Obywatelskiej, została zawieszona. Czterolatka z Łomży spadła z piątego piętra, uratowało ją trzech mężczyzn. Ewa Swoboda, wicemistrzynią Europy, pierwszy medal dla Polski w Birmingham. Jest siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Koalicja Obywatelska reaguje na aferę z pieniędzmi dla Powodzian. Wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego została zawieszona w partii i czeka ją sąd koleżeński, zapowiedział szef Dolnośląskiej KO. To efekt doniesień o nieprawidłowościach udzielanych firmom po powodzi, śledztwa CBA i kontroli ministerstwa. Służby informują, że sprawą zajmują się od miesięcy. Teraz szczegółowo opisała ją Wirtualna Polska. Z doniesień portalu wynika, że odszkodowania przyznano według klucza znajomości z działaczką KO z Jeleniej Góry, która jest wiceprezesem agencji wypłacającej pieniądze. O szczegółach Mateusz Chłystuna.
2: Dziennikarze portalu ustalili, że odszkodowania za rzekome straty otrzymali mąż polityczki oraz dwójka ich sąsiadów. W jednym z przypadków dowodem na szkody miało być zdjęcie przedstawiające pękniętą płytkę i uszkodzony tynk na balkonie.
3: Jeśli ktoś popełnił przestępstwo, po takiej kontroli CBA zawsze zawiadamia prokuraturę. Nie ma żadnego pobłażania dla osób, które wyciągają ręce po nie swoje pieniądze.
2: Tłumaczył, że rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Na razie jednak, jak usłyszeliśmy, nie było podstaw, by zawiadamiać o sprawie prokuraturę. Mimo że, jak donosi dziś Wirtualna Polska, powołując się na oficjalne dane, na obszarze, na którym działają i mieszkają beneficjenci odszkodowań, żadnej powodzi nie było.
1: O czym informował Mateusz Chłyston. Ruszył na pomoc dziewczynce, która wisiała na barierce balkonu na piątym piętrze. Pan Grzegorz jest jedną z osób, które uratowały czterolatkę z Łomży. Chwilę przed przyjazdem służb to on wspólnie z innymi mężczyznami rozciągnął koc, na który spadło dziecko.
4: Słyszałem krzyki. Zobaczyłem to dziecko po barierce chodzące. Podbiegłem pod blok, zacząłem krzyczeć do niego, żeby zeszło, że tak nie wolno. Ona w ogóle nie reagowała. Raz z jednej strony barierki się zwieszała, raz z drugiej. No i w końcu przebiegł ten pan z kocem.
1: Stan dziewczynki jest dobry, ale nadal pozostaje na obserwacji. 27-letnia matka zapewne usłyszy zarzuty. Podczas tych dramatycznych wydarzeń spała w mieszkaniu, miała ponad pół promila alkoholu. Ponad 60 samolotów, przeszło 300 jednostek na ziemi i 20 na morzu. W sobotę wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Jej główna część odbędzie się na warszawskiej Wisłostradzie. Trwają ostatnie przygotowania, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
5: W defiladzie weźmie udział prawie 2000 żołnierzy i oczywiście najnowocześniejszy sprzęt polskiej armii.
6: Będą oczywiście F-35, przypomnę, nasz najnowszy nabytek, ale będą też inne samoloty, FA-50, F-16, nasze Jastrzębie.
5: Mówi wiceszef MON Paweł Bejda, a na ziemi zobaczymy m.in. czołgi Abrams, K2, Leopard, armatochaubice Krab, czy pojazdy opancerzone Rosomak i Borsuk, ale defilada odbędzie się nie tylko w Warszawie, równocześnie w porcie w Gdyni pokaże się około 20 jednostek polskiej marynarki wojennej.
1: Początek defilady w sobotę o 12.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jest pierwszy medal dla Polski na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. W Birmingham srebro w biegu na 100 metrów wywalczyła Ewa Swoboda. Wygrała Brytyjka Amy Hunt, do której Swoboda straciła 0,02 sekundy. Polka po rywalizacji nie kryła emocji.
7: Nie była to łatwa droga, ale wróciłam. Wróciłam tam, gdzie chciałam być. No i zaczynam o tym mówić i już mi oczy się pocą. Bardzo się cieszę, że zdobyłam srebrny medal. Jestem znowu mistrzynią Europy.
1: Dziś o medale powalczą kolejni polscy lekkoatleci. Pia Skrzyszowska w biegu na 100 metrów przez płotki, a Paweł Fajdek w rzucie młotem. W biegu na 100 metrów sensację będzie chciał sprawić Dominik Kopeć.
8: Pogoda. Na wtorek

0: rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
1: Dynamiczna pogoda jak Ewa Swoboda. Taki rym mi przyszedł do głowy.
2: No dobrze, niech mi pan kawę poda. Dzień dobry.
1: Chwilę.
2: Witajcie, Kasia Kozimor.
1: Tomek Waloszczyk.
2: Zapraszamy do dziewiątej.
1: Espresowo podam.

0: dalej tak idzie. Idzie, idzie i dojść nie może. Chociaż już jest blisko. Po 27 latach od celu dzieli go zaledwie ostatni odcinek. Podobno Carl Bushby założył się w 1998 roku. To będzie niewychowawcze, co powiem. O kufel piwa, że wróci do rodzinnego Hull w Anglii pieszo z Chile.
1: Pieszo z Chile, to chyba po wodzie musiałby iść.
0: Chile. No właśnie, trochę to podejrzane i
1: no
0: dziwne,
1: dobrze, no,
0: ale chodził
1: tam
0: w razie
1: po pokładzie troszkę, ale do portu musiał dojść pewnie piechotą, później z tego portu też 27 lat?
0: W Punta Arenas się zaczęła ta wycieczka 1 listopada 1998 roku. No i tak sobie po prostu idzie. No, mówi, że problemy same są. Od początku narzucił sobie dwie zasady, których nie złamał do dziś. Nie mógł korzystać z żadnego mechanicznego środka transportu. Mechanicznego, czyli kajak wchodzi w grę. No a jeśli była jakaś przeszkoda uniemożliwiająca dalszą drogę, musiał znaleźć sposób, by pokonać ją pieszo lub o własnych siłach. Druga zasada, równie ważna, nie mógł wrócić do domu, dopóki nie zakończy całej wyprawy. Mhm. Czujesz?
1: No.
0: Chciałeś Odyseusza? Masz.
1: No mam, ale on takich przygód nie miał jak tamten.
0: No a poza tym nie wiadomo, czy kto na niego czeka jeszcze po tylu latach.
1: No, ale
0: takiego chłopa już zostawiła sobie.
1: A czekaj,
0: po
1: ale
0: mi taki, no.
1: Ten, co ma ten kufel piwa postawić, to jeszcze czeka, mam nadzieję.
0: Mam nadzieję, no, że jeszcze żyje.
1: Cała wyprawa rani.
0: To w ogóle wszystko strasznie skomplikowane. A to on może chyba po prostu miał takiego, wiesz, wałęsacza w głowie i tak po prostu przy okazji się założył. I dzięki temu ma wymówkę, że może się szlajać po całym świecie.
1: Ale patrz, ile szlajasz, szedł po prostu i myślał, wyźleją rzeczy, przemyślał w trakcie?
0: Myślę, że tak. No, niech wróci wreszcie i będzie miał o czym opowiadać przy tym kuflu. Pewnie nie jednym. 12 minut po 7 w Radio Plus, za chwilę Eurythmics, a także Weather Girls.
2: To jest Radio Plus Radom.
3: Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Nie trać czasu i pieniędzy na domowe sposoby walki z pluskwami. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. Dezynsekcja rozwiąże problem pluskiew. Dzwoń 660-442-126. Oferujemy skuteczne usuwanie pluskwy domowej. Przyjeżdżamy nieoznakowanym pojazdem. Pozbądź się pluskiew z domu profesjonalnie i na długi czas. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. 660-442-126.
7: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Jesteśmy tam, gdzie coś ważnego się dzieje. Trzymamy rękę na pulsie, aby niczego nie przegapić. Pytamy, sprawdzamy i mówimy o tym naszym słuchaczom. Od poniedziałku do piątku po 16:00 posłuchaj, czym żyje miasto i region. Zapraszamy na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.

0: Niektórzy zbierają klocki Lego, znaczy takie figurki małe, wzorowane na różnych tam piłkarzach, czy bohaterach z różnych filmów. Czasem nie trzeba samych klocków, tylko figurki się sprzedaje też. No bo to takie kolekcjonerskie. A tymczasem firma Mattel wypuściła kolekcjonerską Barbie. To dla dziewczynek bardziej. Ale Barbie ma wygląd i twarz Whitney Houston.
1: No, nawet włosy ma Whitney Houston.
0: No to specjalnie tak zrobili. Są włosy, wysokie sandały, różowa sukienka o prążkowanej fakturze, kolorowe kolczyki. To jest Whitney Houston jak żywa. Wypuszczono tę lalkę 2 dni temu w rocznicę urodzin wielkiej artystki. I to nie jest tak, że się teraz komuś to zrodziło. Znaczy, teraz 20 lat po tym, jak ktoś wpadł na ten pomysł, dopiero powstała ta lalka, ale już samą Whitney trwały rozmowy, żeby taką specjalną lalkę,
1: żeby się zgodziła,
0: wzorowaną na niej stworzyć. No wtedy się nie udało, teraz wypuszczono w rocznicę urodzin.
1: Przepraszam, ale ja czekam teraz na Kevina Costnera.
0: Myślę, że na Kena.
1: Nie, na Kena nie, właśnie na Kevina.
0: Kena Costnera.
1: Tak, a
0: właśnie,
1: do pary,
0: ale właśnie chciałem powiedzieć, bo historia tej lalki była taka, że ona miała promować film Bodyguard i wtedy miała powstać jako figurka przypominająca bohaterkę tamtego filmu. Nie udało się, teraz troszkę inaczej, ale też wygląda jak Whitney.
1: I will always love you. 27 minut po 7. Cicho, bądźmy tu. Marek Grechuta już teraz w Radiu Plus.

0: Na naszym profilu facebookowym dzisiaj wspomnienia związane z płytami kompaktowymi, które wypalaliśmy kiedyś, jak się chciało jakieś...
1: Piractwo to było.
0: No, tak ale naprawdę. Jak swoje zdjęcia chciał na przykład wypalić na płytę, to już nie też. Piractwo, to już nie. Mhm. Izabela napisała, mam, wideo też mam i magnetofon szpulowy, kasetowy w kuchni stoi, obecnie radia na nim słucham, bo tak podaliśmy w wątpliwość, czy w ogóle na te płyty wypalane jeszcze jest na czym odtworzyć. Okazuje się, że stare sprzęty w domu królują.
1: Ja mam pantogram.
0: I co, tam zdrowa jesteś?
1: Wszystkie zęby mam wypalone.
0: Aha!
1: Na płytce.
0: Właśnie, ja też dostałem na płytce kiedyś zęby.
1: Tak mi się przypomniało.
0: Ale my też wspominamy nie tylko płyty kompaktowe, również pocztówki. Czekamy na pocztówki w takiej nowoczesnej wersji od was na stronie latoradioplus.pl. Nasza nowa zabawa, tam czekamy.
1: Tak jest.
0: Na wspomnienia z wakacji.
1: Pocztówkowa akcja u nas trwa. A teraz czas na wiadomości.
2: Radio Plus. Radom.
3: Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: Pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do wtorku winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram, a do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus Radom.
9: Jest w 7:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Co najmniej 9 osób zginęło, a 20 zostało rannych. To w nocnym rosyjskim ataku na Zaporoże i obwód Dniepropietrowski. Moskwa zaatakowała też Kijów. W mieście wybuchły pożary. W ogniu stanęły m.in. magazyny w centrum miasta. W odpowiedzi na ostatnie ostrzały Ukraina nasiliła ataki na rosyjskie miasta położone daleko od granicy. Ponad 27 tysięcy podpisów przez ponad tydzień. Tyle zebrano w Warszawie pod referendum w sprawie odwołania prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. Aby referendum się odbyło, konieczne jest zebranie około 132 tysięcy podpisów. Już jutro zobaczymy częściowe zaćmienie słońca. Na zachodzie Polski księżyc zasłoni nawet 80% tarczy naszej gwiazdy. W trakcie obserwacji pamiętajmy o bezpieczeństwie, mówi Artur Pilarczyk z gorzowskiej grupy miłośników astronomii Gamma.
10: Najlepszym zabezpieczeniem są filtry słoneczne. Jest bardzo fajna niedruga folia ND5. Szkło spawalnicze dosyć mocno filtruje część tego promieniowania i takiego szkła z kasku czy z hełmu spawalniczego można użyć. Wszystko z umiarem.
9: Początek zjawiska jutro po 19:00. Kulminacja godzina później.
11: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Kolejny śmiertelny wypadek, tym razem na drodze między Opocznem a Sitową, zginął kierujący skuterem. Do tragicznego wypadku doszło wczoraj po południu. Skuter zderzył się z samochodem dostawczym oraz osobowym. Kierujący jednośladem w wyniku obrażeń zginął na miejscu. Pozostali uczestnicy zdarzenia nie wymagali pomocy medycznej. Policja wciąż apeluje o ostrożną jazdę. W Radomiu można już podziwiać kolejny mural przedstawiający dzieło Jacka Malczewskiego na ścianie bloku przy ulicy Kusocińskiego 3. pojawił się słynny autoportret z aniołem na tle łąki. Obraz został namalowany w 1910 roku, a jego wielkoformatowym odwzorowaniem zajęli się Łukasz Rudecki i Paweł Witkowski. Mówi prezydent Radomia Radosław Witkowski.
12: To jest niezwykle ważna i ciekawa inicjatywa w naszym mieście. Bardzo dziękuję pomysłodawcom, ale także dziękuję wykonawcom oraz łaźni, która koordynowała cały projekt. Dla nas, mieszkańców, to jest niezwykle ważne, że popularyzujemy postać Jacka Malczewskiego i jego twórczość.
11: Kolejny mural powstał dzięki inicjatywie zgłoszonej do budżetu obywatelskiego miasta Radomia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Peugeot. Radom, ulica Kozienicka 1.
11: Po nocnych opadach deszczu odpoczywamy od upałów. Poranek wprawdzie pochmurny, ale już pojawiają się przejaśnienia. Teraz 17 stopni, po południu 23 stopnie. Będzie pogodnie, bez opadów. Ciśnienie idzie w górę. 1017 hektopaskali.
2: Sponsorem pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
0: Jesteśmy z wami o poranku, 26 minut pozostało do godziny 8. Jeśli chodzi o naszą pracę, tą antenową, to już jesteśmy w połowie.
1: Tak jest. Dobrze, zapraszamy za chwilę Los Lobos. Classic Nouveau już teraz na Never Never Comes. Kasia
0: i Tomek.
1: Do 9 jesteśmy z wami.

0: I normalnie będzie jak w Faraonie, czyli to zaćmienie słońca już jutro o godzinie 19 czasu polskiego.
1: Nie, to tak jakbyś 80% filmu obejrzała, nie
0: no
1: do końca.
0: Dobrze, i nie patrzmy bezpośrednio. Kiedyś jak obserwowałam takie zaćmienie, to w kałuży było fajnie widać.
1: O.
0: I wtedy człowiek tak wzroku nie na...
1: Nadwyrężał, tak.
0: No dobrze, ale tak naprawdę to w Hiszpanii po prostu jest wielkie oczekiwanie. Tam się to zacznie 20 chyba 30,
1: bo tam przez Hiszpanię taki pasek przychodzi. Tak. Gdzie można stanąć i rzeczywiście ciemno się zrobi zupełnie.
0: Ale wyobraź sobie, że oni tam się szykują, wojsko pojawi się w górach Majorki, armia zostanie rozmieszczona w różnych częściach Sierra de Traumanta w związku z całkowitym zaćmieniem słońca, bo się okazuje, że turystów to tam będzie tyle, że ojejejoj.
1: A ja myślałem, że oni się boją, że jak się ściemni, to ktoś może sięgnąć po czyjeś oszczędności na przykład.
0: Nie, to chyba aż tak źle nie będzie, no chyba jednak wszyscy zagapieni w słońce będzie. W każdym razie
1: właśnie zagapieni tam inni.
0: Tłum obserwatorów, ale dodatkowym problemem jest to, że tam jest zagrożenie przeciwpożarowe. W związku z tym, no naprawdę wielkie środki ostrożności. Poza tym policja i wojsko apeluje, żeby nie wybierać się na jakieś długie wędrówki właśnie ze względu na zagrożenie pożarowe i na to, że niektóre drogi mogą po prostu zostać zablokowane również i przez turystów. Także sama nie wiem, gdzie lepiej oglądać.
1: Nie, powiem ci tak, że wiem, że dużo osób się najedzie tam, ale ja nawet w ścisku to bym przeżył coś takiego raz w życiu.
0: No dobrze.
1: Ale się nie wybrałem.
0: Następny będzie może za 100 lat. Taka piosenka jest.
1: Może to może być w każdej chwili. Dobrze, no obserwujmy, jak mamy te szkiełka, o których mówiliśmy w wiadomościach w Radiu Plus, spawalnicze, obserwujmy bezpiecznie, a jak nie, no to oczywiście w telewizji ładnie to pokażą.
0: W internecie też.
1: A
0: pewnie.
1: Poza tym nie trzeba patrzeć na słońce, można spojrzeć tak dookoła siebie, chyba się trochę bardziej szaro zrobi i to też będzie spektakularne.
0: No to czekamy jutro na to astronomiczne wydarzenie za 18:08, za chwilę w Radiu Plus, bo nie, będzie też Warius Mag.
2: To jest Radio Plus Radom.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
9: Wow, co tak ładnie pachnie? A, to nowości grillowe od Krawczyka. Kiełbasy, kaszanka, lollipopy, marynowany karczek i inne pyszności. Niespotykane. Muszę spróbować. Lecę do Krawczyka.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82% 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
13: W Media Expert.

0: Górskie, miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
4: Jest mnóstwo nowych piosenek, nawet nie wiem jak to szufladkować i zbierać. Mam kilkadziesiąt piosenek nagranych z wieloma różnymi muzykami.
5: Przy koksownikach atmosfera taka jak na ulicach 13 grudnia, można by powiedzieć. I jednym z pierwszych gości był Jan Nowicki, film Niepochowany, mówiący o wydarzeniach na Węgrzech.
6: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
7: Magda Gliszczyńska
6: i Wojtek Sałek.

0: Akwariusz Manx na antenie Radia Plus za 7 minut 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: A my odsyłamy Was teraz na naszą stronę internetową radioplus.pl. Tam nasza akcja Lato z nutą nostalgii. Możecie nam wysłać pocztówkę z miejsca, w którym jesteście albo byliście. Na pocztówce możecie być Wy, a możecie nie zasłaniać niczego, tylko sam widok pokazać. Nawiązujemy do zwyczaju wysyłania pocztówek, kartek z podróży. Wy możecie nam wysłać tak elektronicznie i jeszcze pozdrowienia napisać.
0: I trochę wspominamy też tamte czasy, bo to nie tylko pocztówki się wysyłało, ale się lody pingwin jadło, z saturatora wodę piło i tak dalej, i tak dalej.
2: I wszystkim lody, jakoś lody, dobrze było. No, a poza tym mamy dla Was upominki, także pocztówki od nas, ale nie tylko różne gadżety związane z podróżą, bo może ktoś jeszcze przed urlopem jest. Czekamy na stronie latoradioplus.pl. Szczegóły.
0: A teraz Michael Jackson i Thriller.

0: Thriller, Michael Jackson na antenie Radia Plus.
1: Oj, przeboje z lat 80., bo wspominamy się też płyty, na których wypalaliśmy różne rzeczy, także piosenki, ale także na przykład pocztówki czy zdjęcia, które przywieźliśmy z wakacji, to często trzymamy na płytach. Dobrze zadbać o inny nośnik, bo to się może porysować trochę i stracimy nasze dane.
0: Tak, ale też mój kolega, który jest zapalonym audiofilem, mówi, że to po jakiś czasie tam się coś utlenia, czy coś tam, że to też może zniknąć z tej płyty kompaktowej, która wydawałaby się taka niezniszczalna.
1: Było i nie ma?
0: No.
1: No dobrze, zapraszamy na nasz profil na Facebooku, tam komentujemy płyty kompaktowe, czekamy na wasze pocztówki, czekamy na nie z wakacji, z pozdrowieniami. Po godzinie 8 będziemy dzwonić, rozmawiać i zachwycać się miejscami, w których wy jesteście albo byliście.
0: A teraz czas na najnowsze wiadomości.
2: Radio Plus Radom. Radio, które ciebie słucha.
3: Reklama.
4: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
5: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Po reklamie.
8: Autopromocja. Dla tych, co już na urlopie i dla tych, co jeszcze w pracy.
9: Dla tych, co słuchają ulubionych przebojów z nutą nostalgii.
10: I dla tych, co chcą wiedzieć, czym żyje miasto latem.
2: Radio Plus Radom. Jesteśmy z tobą na dobrych falach.
9: Zapraszamy od poniedziałku do piątku zawsze po godzinie 16.
3: Magda Gliszczyńska,
11: Marcin Prejs,
10: Radosław Mizera
9: i Wojtek Sałek.
8: Autopromocja.

0: Radio Plus Radom.
1: Trzy osoby ranne, kilkaset interwencji strażaków. Przez Polskę przeszły potężne nawałnice. Trwa zbiórka krwi dla kacpra. 15-latek został zaatakowany nożem w Kamiennej Górze. Kierowcy chcą obniżek na stacjach. Rząd zwleka z decyzją. Minęła 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Blisko 500 interwencji tylko na Mazowszu w związku z burzami. 3 osoby zostały ranne po tym, jak wiatr zerwał dach domku holenderskiego w powiecie makowskim. Najtrudniejsza sytuacja była na północy województwa, gdzie zerwanych zostało 30 dachów. Na granicy Mazowsza i województwa kujawsko-pomorskiego strażacy w niektórych miejscach pracują do tej pory.
2: Powalone słupy wysokiego napięcia, 6 uszkodzonych dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Były zdarzenia związane z wiatrołomami, powalonymi drzewami na drogach łącznie. W zdarzeniach brały udział około 100 strażaków ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej.
1: Mówi Krzysztof Pawłowski z Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie. W Warszawie strażacy ewakuowali letni obóz dla dzieci, który nocował pod namiotami w Lesie Bielańskim.
3: Na prośbę opiekuna tego obozu strażacy podjęli ewakuację tych osób przebywających w tym lesie. I to było 19 dzieci i 3 opiekunów. Nikomu nic się oczywiście nie stało.
1: Dodaje Paweł Redzik z Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Dziś pogoda ma się już uspokoić, zagrzmieć i popadać może już tylko na południowym wschodzie. Kamienna Góra żyje sprawą ciężko rannego 15-letniego kacpra. W piątek został zaatakowany nożem w szyję. Teraz walczy o życie w jednym z wrocławskich szpitali. Mieszkańcy jednoczą się i oddają krew dla kacpra.
4: Żeby oddać krew, krew może uratować komuś życie.
5: Pomóc w słusznej sprawie.
6: Tak, trzeba pomagać, po prostu tak trzeba.
7: Mamy nadzieję, że będzie więcej osób.
8: Pomóc w słusznej sprawie, tak jest.
9: Plan. Bardziej koledze z Kamiennej Góry.
4: No tak, bo to, co się ostatnio dzieje, to jest po prostu straszne.
1: Decyzją sądu 16-latek z Kamiennej Góry podejrzewany o napaść przy użyciu noża na 15-latka spędzi 3 miesiące w schronisku dla nieletnich.
10: O dalszym losie, czy nieletni będzie sądzony jako dorosły, będzie decydował sąd rodzinny.
11: Wszystkie osoby uczestniczące w zdarzeniu są obywatelami Polski.
1: Mówi Anna Słowińska z Policji w Kamiennej Górze. Służby nie podają informacji o motywach napastnika i okolicznościach ataku. Rząd zwleka z decyzją w sprawie pakietu CPN. Pomogą ostateczne rozwiązania na Bliskim Wschodzie? Na razie wciąż nie ma amerykańsko-irańskiego porozumienia, a cieśnina Ormus pozostaje właściwie zamknięta. Konsekwencje tego widzimy na stacjach benzynowych. W studiu nasz reporter Michał Rawa. Michale, czy w tym tygodniu będą obniżki?
12: Tak, jeśli to zawieszenie sytuacji na Bliskim Wschodzie się utrzyma. Analitycy prognozują powolne spadki, średnio około 20 groszy na litrze benzyny i 10 groszy, jeśli chodzi o diesla. Rynek czeka na decyzję rządu w sprawie pakietu CPN. Te zapewne zapadną dopiero pod koniec tygodnia.
13: Myślę, że 50% są szanse na to, że CPN wróci. No jakby wrócił, no to drastycznie nam obniży prawie o złotówkę te ceny.
12: Mówi nam

0: reprezentują przede wszystkim dzieła średniowieczne i barokowe.
1: W tym roku mamy 25 koncertów, bardzo silna reprezentacja polska i francuska tym razem. Muzyka głównie średniowieczna i barokowa, formy orkiestrowe, kameralne, recitale, sporo muzyki wokalnej.
0: Mówi dyrektor festiwalu Cezary Zych. Pierwszy koncert jutro w Brodach, a kolejne wydarzenia m.in. w Świebodzinie, Międzyrzeczu i Gorzowie Wielkopolskim.

0: Dziś odpoczywamy od upałów, po nocnych opadach deszczu i burzach. Poranek przeważnie pochmurny z przejaśnieniami, a na termometrach teraz 18 stopni. Po południu więcej słońca, a termometry wskażą 23 stopnie. Będzie pogodniej bez opadów, tak w Radomiu regionie, jak i w okolicach Częstochowy. Tam na Jasną Górę zmierzają pielgrzymi. Upały pojawią się w Dzień Wojska Polskiego, czyli będzie 30 na termometrze.
1: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
2: Warto rano wstawać, mówimy wam to od kilku lat. Jak ktoś nie uwierzył, niech w końcu spróbuje.
3: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
3: Zapraszamy do 9:00. Radio Plus. A za chwilę trochę powspominamy czasy, kiedy wysyłaliśmy kartki pocztowe.

0: To była prześliczna wiolonczelistka i skaldowie na antenie Radia Plus.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: O tych deszczowych dniach to trochę było w poprzedniej piosence Gazebo I Like Chopin, a tu dużo deszczu na zdjęciu, ale jakże gorąco na sercu, jak patrzymy na to zdjęcie.
0: O, tak.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Z nami jest Magda. Zwiedzaliście zamek Czocha. Tak cały czas padało?
3: I tak, strasznie.
2: Ojej, ulewa nawet. Ale ta pocztówka nas urzekła, bo dwóch chłopaków nie przejmuje się tym, parasole mają i oglądają.
0: No właśnie, i nie ma tam, że zła pogoda.
3: Nie, absolutnie.
0: To są wakacje. Czyli chłopaki nie marudziły, zwiedzały, zadowolone, uśmiechnięte, tak?
3: Tak, oni korzystali z tego, że mieli po prostu wolność od szkoły.
2: A wakacje są w trakcie, czy już jest po i to tylko wspomnienie?
3: Nie, nie, jesteśmy w tej chwili pod Kościerzyną, na naszej tutaj takiej działeczce i tam wpada. I też jest ok.
0: No dobrze, popada i przestanie, będzie piękna pogoda i znowu będzie super.
2: Czyli co, jak zwiedzamy, to zwiedzamy Polskę?
3: Tak, w tym roku Góry Izerskie wspaniałe, tutaj teraz Kaszuby, także Poznań, trochę Gdańsk.
0: I w drodze, cały czas w drodze.
3: Absolutnie, cały lipiec.
0: No dobrze.
3: Jeden dzień na przepakowanie.
0: Dobra, a był czas albo pomysł, żeby wysłać jakąś pocztówkę, czy to tylko w wspomnieniach zostało, to wysyłanie pocztówek?
3: Mieliśmy taką jedną okazję, bo jeszcze zajrzeliśmy troszkę noskiem, tak wyszczególiśmy za granicę na chwilkę do przyjaciół w Anglii i stamtąd wysłaliśmy z pięknego Cambridge karteczkę do przyjaciela, do pana Janusza.
0: Tak. Okej, super. To no, pozdrawiamy
2: taką
0: pana Janusza.
2: Kartkę dostać...
3: No, taka wyjątkowa. Tak?
0: No i bardzo dobrze, bo to teraz to tylko na wyjątkowe okazje.
2: No, ale kartkę dostać z takim stemplem angielskim, aha, to rewelacja. Tam jak to się to Royal Mail chyba nazywa, czy jakaś tam poczta królewska.
3: Tak.
2: Dobrze.
3: Tak.
2: No to życzymy dużo słońca. Jak nawet nie będzie słońca, to widać, że w sercu słońce, więc wakacje są od tego, żeby się cieszyć mimo
0: tak
2: pogody.
0: Tak jest, rodzinne wakacje to jest to. Dziękujemy.
2: A my wysyłamy taką pocztówkę od Radia Plus specjalną z dodatkami, z różnymi upominkami podróżniczymi.
0: Tak, które się przydadzą w czasie podróży. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Dziękujemy za to spotkanie. Jest kwadrans po...
1: To jest Radio Plus Radom.
4: Reklama.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
10: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora. Pora na wakacje?
14: Pora na hybrydę z rabatem.
15: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
16: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
17: taniej masz. Po reklamie.
18: Autopromocja.
19: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu. Zdarzenia.
20: Dla mnie to był szok, że para prezydencka chce nam podarować paczkę.
19: Interwencje.
21: Obawiam się tylko jednego, że niestety żaden z tych postulatów do generalnej dyrekcji nie da się go zrealizować.
19: Opinie.
22: Nie sądzę, żeby pomogło. Niech pan sam zobaczy. Przecież też jest zgromadzenie.
19: Fakty.
23: Wszyscy się cieszymy, że tutaj została oddana nowa droga, na co oczekiwaliśmy latami. Przedtem to była droga przez mękę.
19: Magazyn w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.

0: and O.C. Monitor w Radiu Plus, 28 minut po godzinie 8.
1: Monitor trzeba mieć. Jeszcze mieć taki sprzęt, żeby płytę włożyć. Dzisiaj o naszych dyskietkach starych CD. Czy mamy jeszcze w domu, czy wypalaliśmy różne rzeczy na nich, bo to był dobry nośnik do trzymania zdjęć, piosenek, filmów czasem. No, Paweł napisał Inferno Nero Burning Room. Oj, wypalało się.
0: A był taki, tak. Nero, tak.
1: Był Nero, był Nero. Krzysztof pisze, kompaktów nie pamiętam, ale za to pamiętam, to sobie nagrałem samodzielnie na swój magnetofon
0: no
1: kasetowy.
0: No właśnie, Krzyś, dziękuję, dzisiaj posłucham.
1: Girlfriend in a Coma, The Smith.
0: No właśnie, to była fajna piosenka. A dawno jej nie słyszałam, także super, dziękuję. I jest jeszcze Angela McCluskey. I've been done.
1: Tak jest.
0: Okay.
1: I później miłe słowa pod naszym adresem, za które dziękujemy, ale nie będziemy cytować, bo po pierwsze się zarumienimy i będziemy tak? Jak ten Burning Nero, a po drugie czas teraz na wiadomości w Radiu Plus.
0: Jak te krosanty prosto cieplutkie z pieca.
1: Chętnie się skojarzyły nagle. Krosanty to no, nie wiem.
0: Śniadaniowa pora jest. Dobra, czas na wiadomości.
2: Radio Plus. Radom.
3: Reklama.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
4: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje, kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
6: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.

0: 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Jesteśmy tam, gdzie coś ważnego się dzieje. Trzymamy rękę na pulsie, aby niczego nie przegapić. Pytamy, sprawdzamy i mówimy o tym naszym słuchaczom. Od poniedziałku do piątku po 16 posłuchaj, czym żyje miasto i region. Zapraszamy na magazyn reporterów w rytmie wydarzeń Radomia i regionu.

0: Jest 8:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śmiertelny wypadek na Krajowej 12 w Wielkopolsce. Na miejscu pracują służby. W Pleszewie na skrzyżowaniu z ulicą Marszewską bus zderzył się z tirem, a później uderzył w pustostan. Zginęła jedna osoba. Trwa ustalanie przyczyn wypadku. 73-latek podejrzany o podpalenie belek słomy w Gorzowie usłyszał zarzuty. Odpowie za zniszczenie mienia. Grozi mu 5 lat więzienia. W piątek został zatrzymany przez świadków.
1: Jak informuje policja, senior został przesłuchany i usłyszał zarzuty, po czym został zwolniony do domu. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Miał on podpalić przy ulicy Niewickiej belę słomy i ściernisko, widziały go inne osoby. Sytuacja była niebezpieczna, bo przez silny wiatr ogień szybko się rozprzestrzeniał i zagrażał pobliskiemu polu z rzepakiem. 7 zastępów Straży Pożarnej walczyło z płomieniami prawie 3 godziny. Mundrowie apelują, by w upały nie wypalać traw, bo może dojść do dramatu.
0: Informował nasz reporter Wojciech Hańczuk. Przed polskimi siatkarkami ostatni sprawdzian przed Mistrzostwami Europy. W Koszalinie rusza dziś memoriał Agaty Mróz. Zagrają w nim oprócz Polek Ukrainki, Francuzki i Włoszki.
2: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Nie będzie airshow w 2027 roku w Radomiu, tak wynika z odpowiedzi Ministersta Obrony Narodowej, którą otrzymał radomski radny Artur Standowicz.
3: Skierowałem zapytanie do ministra obrony narodowej, no i mi odpowiedział. Wojsko nie jest zainteresowane organizacją airshow Radom w przyszłym roku, tak więc zostaje zaburzony 2-letni cykl organizacji tego wydarzenia, a w mojej ocenie rząd Donalda Tuska i Kosiniaka-Kamysza po prostu skorzystał z okazji, żeby zabrać Radomiowi tą imprezę.
2: Przypomnijmy, impreza odbywała się co 2 lata. Ostatnio w 2025 roku niestety podczas treningu rozbił się myśliwiec F-16. W katastrofie zginął doświadczony major pilot Maciej Slap-Krakowian. Podpisano umowę na realizację jednej z ważniejszych inwestycji drogowych w gminie Jedlińsk w powiecie radomskim. W Jedlance powstanie rondo. Przebudowane zostaną także 2 drogi. Starosta radomski Waldemar Trelka.
4: Droga, która w kosztorysie to ponad 11 milionów po przetargu, 7 milionów złotych, bardzo dobra oferta, dlatego dziś podpisaliśmy umowę. 80% z tej kwoty to środki z rządowego programu rozwoju dróg. Pozyskaliśmy jako powiat. Dziękuję tym, którzy się do tego przyczynili.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Hyundai. Radom, ulica Kozienicka 1.
2: Dziś pogodniej bez opadów. Teraz jeszcze dominują chmury, ale po południu więcej słońca. Na termometrach 18 stopni z rana, a maksymalnie dziś 23-24. Ciśnienie wynosi 1018. Hektopaskali.
5: Sponsorem prognozy pogody jest firma Prasek, autoryzowany dealer marki Citroen. Radom, ulica Kozienicka 1.
6: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: A przed nami za chwilę opus 34, bo 34 po 8 jest.
8: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
7: I Tomek Waloszczyk. Zespół opus będzie.
8: I life is life. No to posłuchaj.

0: Hot Bus, gorący autobus. Pan Darek się żali, kierowca warszawskiego ZTM-u, że jak postoi trochę na pętli z włączonym silnikiem, to jak później wsiada, żeby jechać, to jak do konserwy wchodzi w ogóle nagrzanej, taki się nie da pracować. I on chciał założyć do pracy, pan kierowca, krótkie spodenki, shorty takie, ale się zarząd transportu nie zgodził, jego firma. No to on w ramach protestu, że się nie zgodzili, przyszedł do pracy w spodnicy.
1: Wow.
0: No, takiej długiej, po kostki, ale jednak. Chciał mieć przewiew tam, żeby trochę mu było lżej.
1: Bo
0: w spodniach mówię, że jest bardzo gorąco i nie da się pracować, przecież kierowca musi być cały czas skupiony. I co się stało?
1: Mimo, że
0: pasażerowie bardzo mu gratulowali pomysłu, to firma nałożyła na niego karę. Jest strój roboczy, to strój roboczy, nie ma co omijać przepisów.
1: Nie wiem, co powiedzieć na ten temat, bo różne sytuacje są, na przykład...
0: Ja nie wiem.
1: Na przykład widziałam kilku rowerzystów bez koszulki, a baba
0: wczoraj
1: bez koszulki
0: widziałem.
1: To jakby wyglądała? No, pytanie moje jest?
0: No dobrze, ale ta spódnica to jest schowana za ten kontuar jeżdżący, że tak powiem.
1: Ale spódnica to... wiesz, jakby założył szpilki, to tak, rzeczywiście, to by było niebezpieczne, bo to trochę trudno...
0: To bym się bał, tak.
1: I klapki, bo to trudno
0: jednak operować. Ale to nie chodzi o jakieś tam tożsamości płciowe, chodzi o to, żebym przewiew miał, dlatego on tę spódnicę założył, no.
1: Może trzeba było pójść w kimono.
0: Na pętli można pójść w kimono, a później trzeba być przytomnym.
1: Ale są takie szarawary, widziałam takie tutaj, że rozumiesz, no to może było trzeba w ten sposób, może bardziej. Chociaż sukienka najłatwiejsza w szafie pewnie wisiała, to wziął i zabrał.
0: No, zmieniłbym regulamin tego całego ZTM-u, znaczy rozszerzył zakres strojów roboczych. Niech będzie ładnie, niech będzie służbowo, niech będzie w barwach firmy, ale
1: wiesz co, to jednak, no tak, ale to
0: ulżą
1: jednak...
0: tym, no.
1: Czasem kierowca wysiądzie, to może sobie pasażer pomyśli, że coś jest z kierowcą nie tak, rozumiesz? To chodzi o dobrostan naszych tych pasażerów. Nie wiem, ale dzisiaj widziałam pana na kierowcę, na pętli, jak jechałam do radia i on robił gimnastykę przed tym autobusem i to mi się bardzo podobało.
0: Ale
1: no,
0: co?
1: No tak się chciał rozruszać trochę, no wiesz, rozumiesz? No.
0: Nie, on chciał się rozruszać, tylko rozrusznik padł i musiał pewnie przepchnąć autobus,
1: nie? Pajacyki robił normalnie. To wcale się nie martwiłam o dobrostan.
0: Z takim bym bał się jechać.
1: A nie, właśnie. Właśnie wręcz przeciwnie. Czuję człowiek.
0: No dobrze, nagadaliśmy się, a problemu nie rozwiązaliśmy.
1: No nie zupełnie, bo ja nie wiem, co panu poradzić tak naprawdę. Wiatraczek jakiś, wachlarzyk, nie wiem. Brian Adams za chwilę, potem Halina Frąckowiak, a poza tym jak jest gorąco, to tak naprawdę nie ma znaczenia, w czym jesteśmy. Za 16 minut 9.
2: Radio Plus Radom.
3: Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
7: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka sztuka mięsa megapaka po Dudzie lub Udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
10: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok, a Ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: Albano i Romina Power.

0: Jakby księżyc był papierowy, to nic by było z tego zaćmienia, bo by wszystko prześwitywało.
1: No dobra, księżyc jutro, nie, słońce jutro, księżyc też.
0: No ale księżyc musi zasłonić to słońce.
1: Dokładnie tak, mhm. I jutro to się będzie działo, ale dopiero po południu, ale my od rana będziemy się
0: będziemy
1: do tego
0: przygotowywać. Będziemy o tym mówić, będziemy tak, będziemy szukać tych szkiełek.
1: Tak, no dobrze, no to co, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, polecamy się cały czas z przebojami z nutą nostalgii. Po godzinie 9:00 Agnieszka Morawska.

0: Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Cisza w Kozienicach, mieszczącego się przy ulicy Kopernika 8/20, zapraszają osoby uzależnione i współuzależnione do skorzystania z rozmowy w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w poniedziałki i niedzielę w godzinach od 17 do 19. Stowarzyszenie oferuje obozy, warsztaty terapeutyczne oraz inne działania związane z utrzymaniem trzeźwości. Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od gminy Kozienice w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2025-2027. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych, których odbiorcami są osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Radom.
9: Pożar domu dziecka pod Piasecznem to po uderzeniu pioruna. Śledztwo po tragedii na jeziorze Jagodne. 16-latek na skuterze wodnym zderzył się z motorówką. Rozpoczęły się bocianie, sejmiki. Ptaki przygotowują się do lotu. Minęła 9, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uderzenie pioruna spowodowało pożar dachu w domu dziecka na Mazowszu, to w miejscowości Pęchery pod Piasecznem. Jak mówi nam Łukasz Darmofalski z Mazowieckiej Straży Pożarnej, na szczęście nikomu nic się nie stało.
10: Działania Straży Pożarnej tej polegały na ugaszeniu pożaru poszycia dachu oraz sprawdzeniu, czy ten pożar gdzieś nie rozprzestrzenił się dalej na poddasze. Na miejscu było 9 zastępów Straży Pożarnej i nikt nie został poszkodowany.
9: Łącznie w budynku przebywało 14 osób, 12 dzieci i dwoje dorosłych. Sami ewakuowali się przed przyjazdem strażaków. Tymczasem ponad 6 tysięcy odbiorców nadal pozostaje bez prądu. To efekt nawałnicy, która przeszła w nocy nad Mazowszem. O szczegółach Kuba Honchera.
11: W wielu miejscach doszło do zerwania linii oraz uszkodzenia elementów sieci. Według informacji przekazanych przez Energę Operator, zasilania nie ma 330 stacji transformatorowych. Problemy występują w rejonach Ciechanowskim, Makowskim, Mławskim, Nowodworskim, Płockim, Płońskim, Pułtuskim, Sierpeckim i Żuromińskim.
9: Awarie mają zostać naprawione do 18. Jest śledztwo po tragedii na jeziorze Jagodne koło Giżycka. Zginął tam 16-latek, który płynął skuterem wodnym i zderzył się z motorówką. Na dziś zaplanowano sekcję zwłok, informuje Daniel Brodowski z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. I dodaje, że śledztwo dotyczy spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
12: Prokurator dokonał oględzin ciała. Zaplanowana jest sekcja zwłok pokrzywdzonego. Zabezpieczono pojazd, na którym poruszał się pokrzywdzony oraz łódź motorową. Zostało przekazane biegłemu. Przesłuchano również część świadków zdarzenia. Pozostałe czynności z udziałem świadków będą kontynuowane.
9: Policja podaje, że motorówką płynęło małżeństwo z Białegostoku. Oboje byli trzeźwi. Pieniądze na konto zamiast bonów rabatowych. Od przyszłego roku w Polsce pojawią się nowe kaucjomaty. Początkowo na Mazowszu ma pojawić się 500 urządzeń do zwracania opakowań. Docelowo w całym kraju będzie ich aż 4000. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
13: Blisko 87% wszystkich opakowań kaucyjnych trafia z powrotem do sklepów i automatów. Polaków do dalszego recyklingu mają zachęcić pieniądze, które będą mogły wpływać bezpośrednio na konto. Spytaliśmy klientów sklepów, czy oddają swoje opakowania.
14: Rzadko korzystam z tego, bo mi się nie chce o tym jest wyrzucić, jak kupię coś po drodze.
15: Zwracam i nie mam z tym najmniejszego problemu. Nie jest to dla mnie żaden wstyd.
16: Bardzo istotne jest zrozumienie faktu, że system kaucyjny ma Polsce pomóc zrealizować cele środowiskowe określone w unijnych dyrektywach, w tym PPWR. I jeśli nie osiągniemy tych celów jako kraj, będziemy płacić po prostu gigantyczne kary.
13: Mówi Joanna Górecka z Polski. polskiego systemu kaucyjnego. Są też przeciwnicy tego rozwiązania. Posłowie Konfederacji złożyli projekt ustawy zakładający likwidację systemu kaucyjnego.
9: Według danych Ministerstwa Klimatu i Środowiska przez pół roku funkcjonowania systemu kaucyjnego zwrócono ponad 2 miliardy opakowań.
0: Wiadomości Radia Plus.
9: Pierwsze oznaki zbliżającej się jesieni. Na łąkach i zaoranych polach widać już liczne grupy bocianów. Tak zwane bocianie sejmiki to coroczny rytuał, opowiada przyrodnik Jacek Słupek.
17: Taki już w tym momencie osiągają zdolność do samodzielnego pobierania pokarmu. No i w tym momencie uruchamia się też fotoperiodyzm, czyli generalnie ptaki reagują na zmniejszającą się długość dnia. I na Bartłomieja Apostoła bocian dzieci w drogę woła.
9: Większość polskich bocianów wybiera trasę wschodnią, prowadzącą przez Turcję, cieśninę Bosfor i dolinę Jordanu i Nilu.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
18: Właśnie, jest jeszcze lato. Chociaż jarzębina już się czerwieni i na Włoch kwitnie, ale jest lato. Agnieszka Morawska, dzień dobry. 5 minut prawie po 9:00.

0: Lady Bang, zostawcie Titanica w Radio Plus Lato. No, z nutą nostalgii Titanica można zostawić, ale zwiedzić także na przykład na tych wszystkich wystawach, które się pojawiają, takich objazdowych w Polsce także, albo pojechać, polecieć do Belfastu i tam do Muzeum Titanica sprawdzić, jak to wszystko było budowane i trochę z tymi legendami się zmierzyć. A jak już będziecie nie tylko w Belfaście, gdziekolwiek będziecie i uznacie, że chcecie nam wysłać pozdrowienia z wakacji, to na takie czekamy. radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów. Pocztówka z wakacji, o to nam chodzi. Do tego załączcie zdjęcie, jest specjalny formularz i napiszcie nam pozdrowienia. Później to już tylko czekać na telefon od Radia Plus. Swoją pocztówką się odwdzięczymy. Dorzucimy jeszcze trochę gadżetów letnich.
1: Radio Plus. Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
4: Bransoletka ze srebra za 1 zł? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Strefa Park w Kozienicach. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
5: Kaufland jest!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

Bamboleo i Gypsy Kings w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, 28 minut do 10, a to już chyba trzecia w tym roku. Puma. Kolejny duży i groźny kot na wolności. Tym razem strzec muszą się mieszkańcy powiatu ciechanowskiego. Leśnicy radzą, żeby nie zbliżać się do lasów i parków. Ślady łapy zauważono w miejscowościach Osiek Wólka, Osiek Aleksandrowo, Osiek Górny oraz Stare Garnowo w gminie Gołymin Ośrodek. Zatem mamy kolejny serial z poszukiwaniem Pumy i oby skończył się szczęśliwie. I dla ludzi, i dla kota. Ale mam ostatnio wrażenie, że puma to najpopularniejsze zwierzę w Polsce. Roxette, It Must Have Been Love, teraz w Radiu Plus.

Two Hearts i Phil Collins w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a wasze lato z nutą nostalgii z pocztówkami od was też fantastyczne. Cieszę się, że jest ich tych pocztówek tak dużo i trudno jest wybrać, ale na szczęście mamy cały miesiąc. Do końca sierpnia niemal czekamy na wasze zdjęcia. Na radioplus.pl jest specjalny formularz. Zdjęcia i pozdrowienia z wakacji, a my się odwdzięczamy tym samym naszą pocztówką z podpisami całego zespołu, ale także i taką pocztówką, którą będziecie mogli wysłać. A mówię o tym znów dlatego, że sporo wiadomości też SMS-owych przychodzi w tej sprawie, ale zasady są takie same dla wszystkich, czyli pocztówki z wakacji z pozdrowieniami wysyłamy za pomocą formularza dostępnego na radioplus.pl.

0: tak tym lalaniem dotrwaliśmy prawie do 3 minut przed 10. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus.
1: Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.
2: Reklama.
3: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Gdy Barkociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barkociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
7: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus Redo.
1: Dramatyczny wypadek na basenie w Częstochowie. Dziecko zostało zassane przez podwodną dyszę. Polska będzie miała najwięcej śmigłowców Apache w Europie, mówi premier. Cztery pielgrzymki diecezjalne wejdą dziś na Jasną Górę. Jest 10. Marcin Bartnik. Dramatyczny wypadek na basenie. Dziecko zostało zassane przez dyszę w częstochowskim akwaparku. Sprawę wyjaśnia już policja. Wiadomo, że 7-latkowi pomógł ratownik, mówi Marlena Leszczyniak z policji w Częstochowie.
2: Ratownik powiadomił obsługę obiektu, która wyłączyła urządzenie. Dzięki temu dziecko zostało uwolnione. W wyniku zdarzenia chłopiec doznał zasinienia lewej strony ciała.
1: Chłopiec trafił do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja zabezpieczyła już monitoring i prowadzi postępowanie. Jak informuje dyrekcja parku wodnego, część obiektu, gdzie doszło do wypadku, jest na razie wyłączona z użytkowania. Donald Tusk potwierdził zakup dla polskiej armii 96 śmigłowców Apache. W Łodzi powstanie centrum serwisowania amerykańskich maszyn. Dziś podpisano umowę offsetową w tej sprawie.
3: To największa flota tego typu śmigłowców na świecie, nie licząc oczywiście Stanów Zjednoczonych, i największa w Europie.
1: Centrum w Łodzi ma być największym tego typu obiektem w Europie i ma obsługiwać nie tylko polskie śmigłowce, ale także maszyny innych państw NATO. Rekordowo niski stan Wisły w stolicy. W dodatku prognozy nie dają powodów do optymizmu. Na stacji Warszawa Bulwar były wczoraj zaledwie 102 cm. W całym kraju obowiązuje już 78 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną. Mateusz Gołębiewski.
4: Sytuację mogą poprawić przede wszystkim długotrwałe, spokojne opady. Jak mówi Dariusz Witkowski z IMGW, gwałtowne burze nie rozwiązują problemu, bo zamiast zasilać rzeki, mogą prowadzić do podtopień.
5: Mówimy o takim zjawisku suchej gąbki, takiej, która tak ona jest bardzo przesuszona, to na tej wody nie chłonie, tylko po niej woda spływa.
4: Niski poziom wody jest także zagrożeniem dla ekosystemu Wisły, ponieważ płytka woda szybciej się nagrzewa i zawiera mniej tlenu. Złą sytuację widzą gołym okiem nawet spacerowicze nad Wisłą.
6: No widać, mówi się o tym, zresztą nie tylko tutaj.
7: Na Białęce też jest tak nisko. Tam taki tramwaj wodny przepływał na Umianki i w związku z takim niskim poziomem nie ma go teraz.
4: IMGW ostrzega, że susza hydrologiczna może utrzymać się nawet do października.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Cztery pielgrzymki diecezjalne, Ełcka, Bielsko-Żywiecka, Krakowska i Elbląska, wejdą dziś na Jasną Górę. Pierwsi pątnicy z Ełku pojawią się na jasnogórskich Błoniach o godzinie 10.30, ostatni z Elbląga wieczorem. Wśród pielgrzymów jest także metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś. Odprawi on mszę świętą o godzinie 19.00 na szczycie jasnogórskim.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Puma widziana pod Ciechanowem na Mazowszu. Miejscowe władze apelują o niewchodzenie do lasów. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Gdzie dokładnie zauważono zwierzę?
8: W okolicy wsi Osiek Wólka urzędnicy otrzymali informacje od leśników, których wcześniej zaalarmowali myśliwi. Rysopis i ślady wskazują, że była to właśnie puma, powiedziała mi sekretarz gminy Gołomin Ośrodek Anna Augustyniak.
9: To było zwierzę duże, z długim, zaokrąglonym ogonem. W tym miejscu docelowym, gdzie była ta puma, są odciski łap tego zwierzęcia.
8: Podczas posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego zdecydowano o pilnym zakupie fotopułapek. Jeśli urządzenia potwierdzą obecność zwierzyny, jej odłowieniem będzie musiała zająć się profesjonalna firma. Na razie jest apel do mieszkańców okolicznych miejscowości o ostrożność, unikanie lasów i zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci.
1: Przypomnijmy, wcześniej po poszukiwaniach schwytano pumę w gminie Polanów w zachodniopomorskim. Nie wiadomo, skąd wzięła się w miejscowych lasach. Po odłowieniu trafiła do zoo w Poznaniu.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
10: 10:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Lionel Richie, Say You Say Me na początek, a później budka suflera i piąty bieg.

0: Runway Del Shannon w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 19 minut po 10 na zegarze. Czas bardzo szybko mija, szczególnie latem. 11 sierpnia już w kalendarzu, a niedawno nam się wydawało, że wakacje dopiero się rozpoczynają. No, strasznie szybko ten czas mija, ale na przykład dzięki warszawskiemu ogrodowi zoologicznemu trochę możemy się w lipcu zatrzymać, ponieważ zakończyło się głosowanie na zwierzę lipca przez cały lipiec. No i teraz możemy oglądać zdjęcia, a są to zdjęcia sasanki. Przeuroczego pudu południowego, samiczki pudu południowego. I jeżeli szukacie dzisiaj czegoś, co poprawi wam humor, albo co sprawi, że zamiast ciastka sięgniecie właśnie po te zdjęcia i będziecie się nad nimi rozczulać, to jest dobry pomysł, żeby przede wszystkim też zajrzeć do warszawskiego zoo, ale także na profil warszawskiego zoo na Facebooku. Tam są te zdjęcia opublikowane. Jeśli nie wiecie, jak wygląda pudu południowy, to można sobie wyobrazić na przykład jelonka Bambi bez różek i pomniejszonego o 10 razy. No tak słodko, że czekolady już nie trzeba.
1: To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
7: Gdy Barkociołek gotuje, to wszystko.

0: Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
5: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Po reklamie.
11: Autopromocja.
12: Nie sztuką jest dobrze zacząć dzień, najważniejsze, by równie dobrze się skończył.
13: Od poniedziałku do piątku zawsze po 16:00 zapraszamy na Twoje Popołudnie Plus.
14: Z nami bezpiecznie wrócicie do domu. Mamy dla Was konkursy z atrakcyjnymi nagrodami oraz książki i zaproszenia na ciekawe wydarzenia kulturalne.
12: Dla niezdecydowanych, co zrobić w wolnym czasie, mamy najciekawsze propozycje ośrodków kultury.
15: Tylko w Radiu Plus Radoma mówimy tak wiele o tym, co wydarzyło się w naszym mieście i regionie.
12: A to wszystko w magazynie reporterów Miasto Żyje Latem.
14: Zapraszają
12: Magda Gliszczyńska,
15: Marcin Prejs,
13: Radosław Mizera
14: i Wojtek Sałek.

Bang & Jerry in the Summertime w Radiu Plus, lato z nutą nostalgii. To jest jedna z tych piosenek, które wprawiają bardzo wakacyjny, urlopowy, wczasowy nastrój. Piosenka idealna do opakowania. Jest mnóstwo już ekscytacji też przy samym planowaniu urlopu. A później, gdy już jesteśmy, żałujemy pewnie, że już powoli się kończy. Jednak nie wolno o tym myśleć. Trzeba cieszyć się chwilą. A po powrocie do domu, na przykład pocztówką, którą sami do siebie wysłaliśmy, bo tak też bywa. Można też sobie powspominać te kolonijne wszystkie wakacje, obozy harcerskie, nie harcerskie, albo takie wycieczki, czy też w czasy zakładowe z rodzicami i przypomnieć sobie, że zawsze był czas na to, żeby wysłać pocztówkę do rodziny, do bliskich, do przyjaciół. I ja o takie pocztówki, my o takie pocztówki was prosimy. I to nie musi być pocztówka kupiona, to może być wasze zdjęcie z wakacji, to jest najfajniejsze, z wakacji, z urlopu, w ogóle z ulubionego letniego dnia, który wam się ostatnio przytrafił. I na radioplus.pl, tam czekamy na te pocztówki. Lato z nutą nostalgii trwa i o taką nostalgię prosimy. Ciekawe życzenia, do tego pozdrowienia z wakacji dołączcie i czekajcie później na telefon od nas. A do oddania mamy pocztówkę podpisaną przez nas. Pocztówkę lato z nutą nostalgii, do tego jeszcze jedna pocztówka w czystej formie, tak żebyście mogli ją komuś wysłać, jeżeli będziecie mieli ochotę. I letnie gadżety Radia Plus, między innymi torba plażowa, koszulka, taka fantastyczna z syfonem, więc czekamy na was na radioplus.pl. Jermaine Jackson, Pia Zadora, When the Rains Begin to Fall, teraz w Radio Plus.

0: Albano Romina Power w Radio Plus Lata z nutą nostalgii na zegarze teraz 16:14 minut do 11:00. A jeśli chodzi o to, co przed nami, to jutro większość osób będzie już szykowała się do tego, żeby oglądać zaćmienie słońca. W Polsce będzie to częściowe zaćmienie. Najlepiej będzie to widać nad morzem. Gorzej w Bieszczadach, na południu Polski tylko 40%, a na północy 80%. Jednak sporo osób wybrało się także do Hiszpanii czy na Islandię, bo tam to zaćmienie słońca będzie 100%. Ciekawe zjawisko, ale przydadzą się też okulary. I w związku z tym, że coraz więcej osób o takie okulary pyta, ponieważ żeby obejrzeć zaćmienie słońca, trzeba chronić oczy. No i te specjalne okulary, jak patrzyłam w ubiegłym miesiącu, były po 9,90, teraz wczoraj kupiłam po 19, a ponoć są jeszcze droższe. I już są też braki w specjalistycznych sklepach, więc kto chce bezpiecznie oglądać zaćmienie słońca i jedną z form tego bezpiecznego oglądania słońca są okulary, to warto się już teraz zainteresować, bo jutro może być już za późno.
1: Radio Plus. Radom.
2: Reklama.
3: Kaufland jest fresh.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają 3 kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj, sprawdź super ceny CeraVe w drogeriach Superfarm i na superfarm.pl.
6: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za grosz.

0: kompaktny żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Lidl Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99. Teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
8: Kiedy się przygotowuję do roli, to staram się poznać kontekst sztuki i postaci. No, jeżeli mam zagrać spawacza, no to interesuję się tym, co robi spawacz. No, bym chętnie dotknął spawarkiem.
9: Tutaj dostałam utwór, który naprawdę dotknął mojego serca i poczułam, że ta historia jest mi bliska, jakbym też ja go pisała.
10: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
11: Magda Gliszczyńska
10: i Wojtek Sałek.

0: Radio Plus Radom.
1: Tragiczny wypadek w centrum Pleszewa. Tir po zderzeniu z busem wbił się w budynek. W Kolumbii trwa dramatyczna akcja ratunkowa. Rośnie liczba ofiar potężnego trzęsienia ziemi. Były prezydent USA Barack Obama poprowadzi podcast o książkach. Jest 11. Marcin Bartnik. Dwie osoby nie żyją po nocnym wypadku w centrum Pleszewa w Wielkopolsce. Na skrzyżowaniu Marszewskiej z Krajową 12 bus zderzył się z tirem.
2: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 24-letni mieszkaniec powiatu średzkiego, kierujący Mercedesem Sprinterem, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie zastosował się do znaku stop i nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu.
1: Mówi Monika Liser-Barczyk z Komendy Policji w Pleszewie. Kierowca busa zginął na miejscu, jego 27-letni pasażer zmarł w szpitalu. Kierowcy tira nic poważnego się nie stało, 30-latek był trzeźwy. Ciężarówka po zdarzeniu z busem wjechała jeszcze w budynek.
2: Funkcjonariusze wykonali oględziny miejsca zdarzenia i pojazdu. Zabezpieczyli ślady oraz zebrali materiał niezbędny do wyjaśnienia dokładnych okoliczności i przyczyn wypadku.
1: Pustostan, w który wjechał tir, ma uszkodzoną konstrukcję. O jego losie zdecyduje nadzór budowlany. W Kolumbii trwa dramatyczna akcja ratunkowa po potężnym trzęsieniu ziemi, które doprowadziło do poważnych zniszczeń w zachodniej części kraju. Według najnowszych danych wiadomo o co najmniej 132 ofiarach i około 700 rannych. Prezydent Kolumbii poinformował, że ponad 1500 budynków zostało uszkodzonych, a 61 całkowicie się zawaliło. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,4 trwało około 2 minut i było jednym z najbardziej intensywnych w ciągu ostatniej dekady. Wszystko zaczęło się walić, opowiada jedna z mieszkanek. Trzęsienie trwało bardzo długo. Poczułam, że tracę kontrolę nad swoim ciałem, że zaraz zemdleję, ale cały czas byłam w stanie się poruszać i panować nad ruchami. Jestem roztrzęsiona, staram się dojść do siebie. Pomyślałam, musimy wydostać się z mieszkania, bo naprawdę mocno bujało. Cały czas martwiłam się o rodzinę. Kolumbia dostała wsparcie m.in. od Stanów Zjednoczonych. Administracja Donalda Trumpa ogłosiła przekazanie 15,5 miliona dolarów. Środki mają zostać przeznaczone na zapewnienie schronień, żywności, ochronę oraz ocenę skali zniszczeń. Jedni chcą strefy z ograniczeniami dla tego typu najmu, drudzy rozwiązania problemu uciążliwych lokatorów. Domagamy się zmian, mówią przedsiębiorcy i aktywiści. Chodzi o tak zwany Lex Airbnb, czyli projekt, który ma uregulować rynek najmu krótkoterminowego. Ustawa z poprawkami ma trafić pod obrady Sejmu po wakacjach. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
3: Choć podejścia do ustawy są różne, to zarówno ci za, jak i przeciw Airbnb chcą jak najszybszych zmian. Punktem wspólnym są uciążliwi lokatorzy, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za swoje zachowanie. Aktywiści ze Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze mówią też, że ograniczenie tego typu najmu może doprowadzić do spadku cen mieszkań, ale zdaniem przedsiębiorców takie ograniczenia nic nie zmienią.
4: W Warszawie szacujemy, że jest 15 tysięcy około mieszkań na krótki termin. To jest kropla w morzu. Nawet gdybyśmy dzisiaj od jutra skasowali wszystkie mieszkania na wynajem krótkoterminowy, to o ile spadną ceny mieszkań? 30 zł, 300 zł z metra kwadratowego?
3: Mówi Celina Mierzejewska ze Stowarzyszenia Mieszkalnik. Szacuje się, że w Polsce jest około 70 tysięcy mieszkań na wynajem krótkoterminowy.
1: Tematem zajął się Aleksander Ruszkowski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Były prezydent USA Barack Obama będzie miał nową pracę. Poprowadzi podcast o książkach w Washington Post. Internetowa audycja Wspaniała książka z Barackiem Obamą będzie dostępna od 24 września. 44. prezydent USA to zapalony czytelnik od zakończenia kadencji w 2017, co pół roku publikuje listę tytułów, które spodobały mu się w ostatnim czasie. W podcaście będzie rozmawiać z zaproszonymi gośćmi o książkach, które wywarły na nich duży wpływ.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
5: 4 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. House of the Rising Sun i Animals na początek tej godziny.

0: 33 i On The Beach w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, a z plaży pozdrowienia także przyjmiemy. Jakiekolwiek, skądkolwiek, bo chodzi o to, żeby po prostu pamiętać o nas, a my będziemy pamiętać o was. Radioplus.pl, tam jest specjalny formularz. Wyślijcie nam zdjęciową pocztówkę z wakacji, czyli wasze zdjęcie z ulubionego dnia wakacji. Być może teraz jesteście na wakacjach, albo byliście i macie takie zdjęcie, które idealnie nadaje się na pozdrowienia. Na radioplus.pl, tak jak wspominałam, jest specjalny formularz, a w prezencie od nas, oprócz pocztówki naszej Lato z nutą nostalgii, będą jeszcze gadżety, które się w wakacje przydadzą, także na plaży, chociażby okulary przeciwsłoneczne. Radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.
1: Radio Plus. Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
4: Bransoletka ze srebra za 1 zł? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Strefa Park w Kozienicach. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
6: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
7: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.

your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Radiu Plus.
1: A dzisiaj to pocztówka od Ani. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Aniu, pocztówka od ciebie brzmi tak. Czef na fali, bo się bawi. Gorące pozdrowienia jak powietrze w zachodniopomorskim. Śle dla radiosłuchaczy i całej szalonej ekipie Radio Plus. Ania z mężem. Aniu, bardzo dziękujemy za te pozdrowienia. Zdjęcie dołączone, ławka zakochanych, kłódka przypięta.
2: Tak, oczywiście.
1: Czyli wzięliście udział w tym. Jak, czy już wróciliście z wakacji, czy jeszcze przed wami? Czy
2: trwa? Jeszcze przed nami.
1: Czyli trwa ten tczew.
2: Tak, tak.
1: Co udało się zobaczyć już?
2: Wisła oczywiście, spacery nad Wisłą, także jest pięknie,
1: Czyli
2: słońce świeci, tak.
1: Wspaniale i temperatura też idealna do spacerowania
2: tak,
1: teraz.
2: Odpowiednia.
1: Super.
2: Tak, odpowiednia.
1: Życzę wam, żeby te wakacje trwały w takim samym stopniu jak teraz, żeby było tak przyjemnie, jak już opowiadasz. No jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, chociaż już troszeczkę tych pozdrowień z tczewa przeczytałam, ale zawsze można jeszcze dołączyć.
2: Dobrze, dziękuję bardzo. Chciałabym pozdrowić serdecznie mojego męża Przemka oraz całą ekipę Radio Plus.
1: Bardzo za te pozdrowienia dziękujemy i jeszcze raz udanych wakacji. Do usłyszenia.
2: Dziękuję.
1: A jeśli macie ochotę wysłać nam pocztówkę z wakacji, radioplus.pl, tam szukajcie szczegółów.

0: Only the Lonely, Roy Orbison w Radio Plus, lato z nutą nostalgii. A czasami zastanawiamy się, by może tak wszystko rzucić i wyjechać w Bieszczady. Otóż okazuje się, że to nie Bieszczady są najlepszym krajem do życia. Według najnowszego raportu w tej sprawie, w którym zbadano 192 państwa i terytoria, użyto 24 wskaźników. Chodzi m.in. o to, żeby sprawdzić, które miasta, które miejsca są najlepsze, kraje są najlepsze do tego, żeby się w 2026 roku do nich przeprowadzić. I sprawdzano tutaj m.in. koszty życia, dostępność mieszkań, wysokość podatków, jakość opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa na ulicach, praworządności, stabilności politycznej, łatwości uzyskania wizy, znajomości języka angielskiego oraz możliwości prowadzenia biznesu. I tutaj możemy być zaskoczeni, bo na pierwszym miejscu uplasowała się Estonia, minimalnie wyprzedzając Singapur, a kolejne kraje to Malezja, Portugalia i Tajwan. A z Estonią jest tak, że trochę mamy wspólnych historii i może na początek warto do Tallina chociażby sobie pojechać, pozwiedzać, zjeść cepeliny w hangarze samolotów, cepeliny przypominających, a potem ocenić, czy faktycznie jest to najlepsze miejsce do życia. Chociaż też wiadomo, że jeżeli jesteśmy na wakacjach, na urlopie, to też zupełnie inaczej na to patrzymy, niż gdybyśmy musieli w danym kraju żyć. Ale jeśli jesteśmy na wakacjach, to czekamy na wasze pocztówki na radioplus.pl.
1: Radio Plus. Radio Plus Radom.
2: Reklama.
1: Laboratorium Analiz Medycznych Medica, czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2, czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
5: Ojej, znowu. Nareszcie spokój! Niezwykle skuteczne moskitiery Taparella. Zainwestuj w moskitierę i poczuj lepszą jakość życia bez owadów. Taparella, Mickiewicza 8, taparella.pl.
2: Po reklamie.

Irena Jarocka, odpływają kawiarenki, a może to jest dobry czas, żeby właśnie po kawę sięgnąć, bo zbliża się już 12, taka połowa w pracy na przykład, więc kawa, herbata albo krótka przerwa. 3 minuty do 12, za chwilę wiadomości, a później stery przejmuje Janek Pasterski. Za dzisiaj dziękuję, do usłyszenia, do jutra.

0: Radio Plus Radom.
1: Dramat w Częstochowie. Tramwaj potrącił rowerzystkę i ciągnął po torowisku. Łódzkie Centrum Serwisowania Śmigłowców Apache będzie największe w Europie. Trwa usuwanie nielegalnego składowiska w Rogowcu w sąsiedztwie elektrowni Bełchatów. Jest 12. Marcin Bartnik. Tramwaj miał ciągnąć 18-latkę przez 20 metrów. Młoda kobieta jest w śpiączce. Do tego dramatycznego zdarzenia doszło w Częstochowie. Według wstępnych ustaleń policji rowerzystka podczas skrętu wjechała wprost pod nadjeżdżający skład, mówi Marlena Leszczyniak z policji w Częstochowie.
2: W wyniku zdarzenia rowerzystka doznała poważnych obrażeń, w tym złamania czaszki i podudzia oraz pęknięcia żebra i płuca.
1: 18-latka jest w śpiączce farmakologicznej. Policja wyjaśnia dokładne okoliczności tego wypadku. Wzmocnienie bezpieczeństwa i nowe miejsca pracy. W Wojskowych Zakładach Lotniczych nr 1 podpisano umowy offsetowe z koncernem Boeing. Dzięki nim w Łodzi powstanie autoryzowane Centrum Serwisowe Śmigłowców Apache. Mateusz Gołębiewski.
3: Podpisana umowa jest związana z zakupem przez Polskę 96 śmigłowców AH-64 Apache. W łódzkich zakładach mają powstać przede wszystkim miejsca pracy związane z zaawansowanymi technologiami, a zatrudnienie mają znaleźć także mieszkańcy całego regionu.
4: Tylko tutaj w wojskowych zakładach podwoimy zatrudnienie i to będzie zatrudnienie, które dotyczyć będzie wysokich technologii, dużych umiejętności. Znajdą tutaj dobre, takie bardzo perspektywiczne miejsca pracy ludzie nie tylko z Łodzi, ale też ze Zgierza, Pabianic, całego regionu.
3: Premier Donald Tusk podkreślił także, że kontrakt na te maszyny wart około 10 miliardów dolarów i jest największym tego typu kontraktem w historii Polski.
1: A polskie centrum ma być największe w Europie. Prawie 1000 ton odpadów usunięto już z nielegalnego składowiska w Rogowcu w sąsiedztwie elektrowni Bełchatów, ale to kropla w morzu potrzeb, bo jest tam około 50 tysięcy ton niebezpiecznych substancji. Skala zagrożenia jest tak duża, że w ostatnich dniach to miejsce ponownie odwiedzili biegli środowiskowi, a także policjanci i prokuratorzy.
5: Przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii geodezyjnych i fotogrametrycznych opracowano odwzorowanie składowiska w technologii 3D. Działania te zmierzają do precyzyjnego określenia pochodzenia odpadów.
1: Wyjaśniał Michał Binkiewicz, rzecznik prokuratury rejonowej w Katowicach. W tej sprawie zatrzymano do tej pory 4 osoby, w tym głównego podejrzanego. Likwidacja składowiska potrwa wiele lat i pochłonie setki milionów złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Teraz w wiadomościach Radia Plus smutna informacja ze świata kultury. Nie żyje Andrzej Beja Zaborski, ceniony aktor teatralny i filmowy przez dziesięciolecia związany z białostockim Teatrem Lalek. Widzowie doskonale znali go także jako komendanta Henryka z popularnego cyklu U Pana Boga.
6: A może słoninki chcesz?
7: Ale do słoniny trzeba by coś na wątrobę, inaczej za tłustowato będzie. Wątroba nie wytrzyma długo bez wsparcia.
6: Mam tu jakiś bimberek z Puszczy Kniszyńskiej.
7: To z Maciejowej Gorzeli. O, nie dodało. 30 lat w służbie. Znam ja ich, jak wysoko były.
1: Aktor zmarł w nocy po wieloletniej chorobie. Informację o śmierci 75-letniego artysty potwierdził białostocki Teatr Lalek.
8: Magda Giszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Z Radomia wystartowała dzisiaj biegowa pielgrzymka na Jasną Górę. W 3 dni do pokonania pielgrzymi mają 200 kilometrów. W czwartek biegacze dołączą do 48. pieszej pielgrzymki diecezji radomskiej i razem wejdą na Jasną Górę. Grupa liczy 39 osób. Wśród nich Małgorzata Dańska i Monika Zychowicz.
9: Jak pojawiłam się na starcie i zobaczyłam tych wszystkich wysportowanych ludzi, to zadałam sobie pytanie, co ja tutaj robię. Już po kilku kilometrach stwierdziłam, że to jest moje miejsce i nie wyobrażam sobie roku bez pielgrzymki biegowej.
10: Przeżycie tak ma, ponieważ człowiek jedzie, naładuje baterie. 3 dni to jest taki czas, gdzie akurat.
8: Opiekunem pielgrzymki jest ksiądz Artur Chruślak, który od wielu lat pełni posługę duszpasterską w Mołdawii.
11: Żeby być wsparciem, żeby pokazywać, że ten wysiłek fizyczny, do którego wielu z uczestników jest bardzo dobrze przygotowanych kondycyjnie, ma też ten walor duchowy, który jest niepowtarzalny i ja się bardzo cieszę, że że kolejny rok mogę właśnie taką formę pielgrzymki podejmować z grupą biegową.
8: Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Biegiem Radom. Rośliny konopi zabezpieczone, a 29-latek zatrzymany. Za przestępstwo to grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Radomscy policjanci zwalczający przestępczość narkotykową ustalili, że jeden z mieszkańców powiatu radomskiego wbrew przepisom uprawia konopie. W okolicy miejsca zamieszkania mężczyzny znaleźli 8 roślin konopi. Teraz mężczyzna odpowie za nielegalną uprawę. Grozi mu kara pozbawienia wolności.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: To może instrumentalnie na dobry początek, czemu nie? Lily Was Here. Teraz w Radio Plus 5 po 12. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Dźwięki wakacji, prawda? To był 2002 rok, początek czerwca i już chyba szybko było wiadomo, że listy przebojów no, będą podbite przez te właśnie hiszpańskie dziewczyny. Las Ketchup to za nami, wakacje mamy, no przed nami jeszcze mniej więcej 3 tygodnie, a w Radio Plus trwa akcja Pocztówka z wakacji. Codziennie w każdym paśmie mamy ich 3. Prosimy was o to, żebyście wysłali nam taką bardziej nowoczesną wersję pocztówki w formie zdjęcia. Jak spędzacie akurat wakacje, gdzieś jesteście, coś ciekawego robicie. Góry, morze, Mazury, może coś innego, aktywność sportowa albo coś dobrego do jedzonka gdzieś tam się pojawiło. Możecie dać znać, napisać nam również na Radio Plus, przesyłając zdjęcie, także parę słów pozdrowienia. A my się w naszej zabawie odwdzięczymy również i ja. To już po godzinie 14, bo będziemy wysyłali do was pocztówki. Jedna z naszymi podpisami, to takie tradycyjne pocztówki dla jasności, jak to się kiedyś wysyłało. A druga zupełnie czysta, którą będziecie mogli wysłać do kogoś z waszych bliskich. No i do tego dorzucamy jeszcze zestaw letnich gadżetów. Koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i torba plażowa. To co wy na to? Taki zestaw obowiązkowy moim zdaniem. Przyda się spokojnie, radioplus.pl. Tam serdecznie zapraszamy. A za moment Joe Cocker.
1: To jest Radio Plus Radom.
2: Reklama.
3: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
4: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Dla miłośników poezji i dla fanów fantastyki. Dla tych, co lubią powieści i dla tych, co wolą kryminały. Książki z plusem. Od poniedziałku do piątku po 19:00. Zaczytaj się z nami. Na program zaprasza Wojtek Sałek.
7: Autopromocja.

popołudniowa kawusia, 25 minut do 13, a w tle Joe Cocker. No wakacyjnie tak, żeby się zrelaksować i nawet jak ktoś w robocie, to czujmy ten klimat wakacji, bo jest wczoraj upalny dzień niemal w całym kraju, a dzisiaj już zdecydowanie no też jakoś tak chłodniej, może przyjemniej od tych upałów możemy odetchnąć, one wrócą w weekend, ale chwilowo jest trochę chłodniej i bardzo dobrze. Zresztą to taki dość popularny trend ostatnio pojawił się w internecie, cool vacation, czyli takie chłodzenie się na wakacje i szukanie takich miejsc do chłodzenia się. Może komuś się udało znaleźć, czasami w cieniu drzew, po prostu z ładnym widokiem na okolice. Też jest dobrze. A teraz Laura Branigan i Self Control.

0: Radio Plus Radom. Radio, które Ciebie słucha.
1: Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Gdy Barko Ciołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Barko Ciołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
8: Kastorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
1: Po reklamie.
3: Autopromocja.
9: Dla tych, co już na urlopie i dla tych, co jeszcze w pracy.
10: Dla tych, co słuchają ulubionych przebojów z nutą nostalgii.
11: I dla tych, co chcą wiedzieć, czym żyje miasto latem.
12: Radio Plus Radom. Jesteśmy z Tobą na dobrych falach.
10: Zapraszamy od poniedziałku do piątku zawsze po godzinie 16.
9: Magda Gliszczyńska,
13: Marcin Prejs,
11: Radosław Mizera
10: i Wojtek Sałek.
3: Autopromocja.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: Radio Plus Redo.
1: Kilka tysięcy odbiorców wciąż nie ma prądu po nawałnicach na Mazowszu. Masowe zatrucie w jednym z ośrodków w Międzywodziu. Wieczorem kolejne szanse medalowe Polaków na lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Jest 13. Marcin Bartnik. Ponad 6 tysięcy odbiorców wciąż nie ma prądu po nawałnicach na Mazowszu. Służby w akcji po masowych awariach sieci energetycznych. Od elektryczności odcięci są mieszkańcy m.in. w powiatach ciechanowskim, nowodworskim, płockim, a także w samym Płocku. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
2: Awarie skutkiem intensywnych burz, które ostatniej nocy przeszły przez województwo. Kable energetyczne w wielu przypadkach zerwał wiatr, ale jak mówią nam operatorzy sieci, w których doszło do awarii, trwają prace nad naprawą.
3: Ewa Wiatr, rzecznik prasowy PGE Dystrybucja. Obecnie, zgodnie z raportem na godzinę 10, na wznowienie dostaw na terenie RE Wyszków oczekuje ponad 6 tysięcy odbiorców.
4: Straszna wichura i lało. Wieczorem już tak późnym, to już była taka spokojna, tylko taki po prostu tak jakby samolot latał, ale po całym niebie dosłownie. I błyskawica straszna.
5: Ja grzmotów nie słyszałam, tylko słyszałam wiatr, no i że tam coś padało, także chyba mocno spałam.
2: Operatorzy przewidują, że wszystkie utrudnienia uda się usunąć jeszcze dzisiaj.
1: To była intensywna noc i poranek dla mazowieckich strażaków. Z powodu nawałnic interweniowali ponad 530 razy. 11 osób nie żyje w wyniku nocnego rosyjskiego ostrzału Ukrainy. O uszkodzeniach bloków w wyniku nocnego ostrzału informują m.in. władze miasta Mikołajów na południu kraju. Cudem wydostałam się spod gruzów, mówiła ukraińskim dziennikarzom pani Walentyna. Słyszę drona nadlatującego prosto na nas. Dron wleciał na drugie piętro. Wszystko, co było w pokoju, spadło na mnie. Nie było światła. Schody były całkowicie zablokowane przez coś. Szafki się przewracały. Musiałam czołgać się po ciemku. Nawet nie wiem, jak się stamtąd wydostałam. Rosjanie zaatakowali tej nocy także Kijów i Zaporoże. U 15 osób wykryto adeno i rotawirusy oraz salmonelle. Niebawem mają być znane kolejne wyniki badań. Mowa o masowym zatruciu w jednym z ośrodków rehabilitacyjno-wczasowym w Międzywodziu.
6: Trwa również dochodzenie epidemiologiczne i wydane zostały zalecenia dezynfekcji dla przedsiębiorcy. Na miejscu zapewniona jest opieka pielęgniarsko-lekarska dla kuracjuszy. Osoby objawowe są izolowane w swoich pokojach.
1: Powiedziała nam Małgorzata Kapłan z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Dobra wiadomość jest taka, że liczba osób z objawami zmniejszyła się z 53 do 24.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wieczorem kolejne szanse Polaków na medale lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Dziś największe nadzieje wiążemy ze startem Pii z Krzyszowskiej, która chwilę przed 21 wystąpi w półfinale biegu na 100 metrów przez płotki. Nieco wcześniej zacznie się finał rzutu młotem z udziałem Pawła Fajtka, który w eliminacjach miał nieco problemów.
7: Ten pierwszy rzut, gdybym chociaż troszeczkę przyspieszył końcówkę, padłoby 7-6, to już totalny luz bym miał w głowie, a tak to niepotrzebne to wszystko. Wiem, że mogę rzucać, więc no po prostu niepotrzebne emocje dla trenera, no ale mam nadzieję, że udało się wszystkich w poniedziałek rozgrzać.
1: Mówił Fajdek, który w tym roku rzucał już powyżej 82 metrów. Przypomnijmy, pierwszy medal dla Polski wywalczyła wczoraj Ewa Swoboda, która zdobyła srebro w biegu na 100 metrów.
8: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Kolejne narkotykowe zatrzymania. Tym razem białobrzescy policjanci zatrzymali 39-letniego mieszkańca tego powiatu, u którego zabezpieczyli ponad 2 kg amfetaminy. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Z kolei opoczyńscy policjanci zatrzymali 20-latka, który posiadał środki odurzające. Zatrzymanemu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Nie będzie airshow w 2027 roku w Radomiu, tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Obrony Narodowej, którą otrzymał radomski radny Artur Standowicz.
9: W mojej ocenie rząd Donalda Tuska i Kosiniaka-Kamysza po prostu skorzystał z okazji, żeby zabrać Radomiowi tą imprezę. No nadzieja jest, mam nadzieję, że w przyszłym roku zmieni się rząd, zmieni się minister obrony narodowej i nowe władze wrócą do airshow Radom i w 2028 będziemy się mogli cieszyć powrotem tą wielką i ważną imprezą.
8: Przypomnijmy, impreza odbywa się co 2 lata. lata, ostatnio w 2025 roku. Niestety podczas treningu rozbił się myśliwiec F-16. W katastrofie zginął doświadczony major, pilot Maciej Slap, krakowian. Bociany zwiastują wiosnę, ale także jesień. Na łąkach i polach pojawiają się liczne grupy bocianów, tak zwane bocianie sejmiki. To coroczny rytuał, opowiada przyrodnik Jacek Słupek.
10: Ptaki już w tym momencie osiągają zdolność do samodzielnego pobierania pokarmu. No i w tym momencie uruchamia się też fotoperiodyzm, czyli generalnie ptaki reagują na zmniejszającą się długość dnia. I na Bartłomieja Apostoła bocian dzieci w drogę woła.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: Celine Dion już teraz w takim klasyku. W Titanicu się ta piosenka pojawiła. My Heart Will Go On. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Lato, wakacje, korzystamy, urlopujemy się. Każdy pewnie miał okazję albo jeszcze mieć będzie. No tak liczę, mam taką nadzieję właśnie. A jeśli akurat jesteście teraz na wakacjach, spędzacie swój urlop, dobrze się bawicie, to zróbcie zdjęcie, wyślijcie nam taką fotkę zrobioną swoim smartfonem z tego, jak spędzacie teraz czas, gdzie chodzicie, czy coś dobrego jedliście. Napiszcie też parę słów pozdrowień na radio+.pl, to wszystko tam można załatwić, bo właśnie trwa akcja Pocztówka z wakacji. A ja już po 14.30 będę do kogoś w tej sprawie dzwonił. Na pewno sobie pogadamy o tym, jak spędzacie teraz czas, ale też w prezencie, jeśli pocztówka, no to będę miał dla was pocztówki, takie tradycyjne, jak to się drzewiej wysyłało z wakacji do swoich bliskich. Jedna pocztówka z naszymi redakcyjnymi podpisami, druga zupełnie czysta, którą będziecie mogli pamiątkowo komuś wysłać albo sobie zostawić, na przykład gdzieś w fajnym miejscu na lodówce magnesikiem przyczepić. Do tego wszystkiego jeszcze zestaw letnich gadżetów, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i torba plażowa. Zapraszamy na radio+.pl, a za chwilę słoneczne z San Francisco, no to w wykonaniu Scotta McKenzie'ego.
1: Radio Plus. Radio Plus. Radom.
2: Reklama.
3: Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Cisza w Kozienicach, mieszczącego się przy ulicy Kopernika 8/20, zapraszają osoby uzależnione i współuzależnione do skorzystania z rozmowy w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w poniedziałki i niedzielę w godzinach od 17 do 19. Stowarzyszenie oferuje obozy, warsztaty terapeutyczne oraz inne działania związane z utrzymaniem trzeźwości. Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od gminy Kozienice w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2025-2027. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych, których odbiorcami są osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena! Netto, patent na tanie zakupy.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
7: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Mięta przez rumianek, czyli nieoczywiste rozmowy o kulturze.
12: Kiedy się przygotowuję do roli, to staram się poznać kontekst sztuki i postaci. No, jeżeli mam zagrać spawacza, no to interesuję się tym, co robi spawacz. No, bym chętnie dotknął spawarkiem.
13: Tutaj dostałam utwór, który naprawdę dotknął mojego serca i poczułam, że ta historia jest mi bliska, jakbym też ja go pisała.
14: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
15: Magda Gliszczyńska
14: i Wojtek Sałek.
10: Autopromocja.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

niezapomniany Scott McKenzie. Tu pojawiła się taka fraza, summer time, czyli czas wakacji. No i kwiaty wplecione we włosy. Ale to nie trzeba jechać koniecznie do San Francisco. Ja myślę, że spokojnie można i u nas. I też tak się można nosić po naszej pięknej Polsce. Jak długa i szeroka, prawda? Tylko włosów trochę trzeba mieć, żeby się te kwiaty utrzymały, ale jeśli ktoś ma, to spokojnie jest to pomysł na taki wakacyjny vibe właśnie. A teraz Dionne Warwick i Heartbreaker.

0: Radio Plus Radom.
1: Reklama.
2: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
3: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
2: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
3: Pora na wakacje?
2: Pora na hybrydę z rabatem.
4: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
5: Po reklamie.

pociąg donikąd i Bad Boys Blue. Nie, no nasz pociąg ma konkretny kierunek, wiadomości, te najświeższe już o pełnej godzinie, o 14 w Radiu Plus będzie miał dla nas Marcin Bartnik. Tam zapraszamy na te właśnie stacje.

0: Radio Plus Redo.
1: Premier reaguje na aferę z pieniędzmi dla powodzian na Dolnym Śląsku. Jest decyzja MON-u dotycząca airshow w Radomiu. Dziś do Częstochowy docierają 4 pielgrzymki diecezjalne. Jest 14. Marcin Bartnik. Premier ostro aferze z pieniędzmi dla powodzian. Nie będzie litości dla tych, którzy dopuścili się nieprawidłowości, zaznacza Donald Tusk. To reakcja szefa rządu na medialne doniesienia, ministerialną kontrolę, śledztwo CBA i postępowanie prokuratury. Odszkodowania po powodzi miały być przekazane według klucza znajomości z działaczką Koalicji Obywatelskiej z Jeleniej Góry. Ta jest wiceprezeską agencji wypłacającej pieniądze.
2: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzi, bo takie rzeczy są w sposób taki oczywisty nie do zaakceptowania.
1: Podkreśla premier Donald Tusk i dodaje, że w tej sprawie od kilku miesięcy działają już służby.
2: W tym konkretnym przypadku, o którym mówią publikacje sprzed kilkudziesięciu godzin, CBA działa od 29 kwietnia. Sprawa znajdzie się w prokuraturze.
1: Według medialnych doniesień 4,5 miliona złotych pomocy powodziowej z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego trafiło do 3 podmiotów z jednej okolicy, choć nie miały one ucierpieć w wyniku powodzi. Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że chodzi m.in. o firmę męża wiceprezeski tej agencji. Polska ma możliwości, by chronić się przed rosyjską operacją pod fałszywą flagą. To głos byłych wojskowych w związku z informacjami podanymi przez agencję Reutera. Polska i kraje bałtyckie mają przygotowywać się na taką ewentualność. Ustalenia służb wskazują, że Moskwa może przeprowadzić taką operację z użyciem ukraińskich dronów. Dlatego Warszawa, Wilno, Ryga i Tallin postanowiły o zwiększeniu ochrony kluczowej infrastruktury.
3: Ta informacja jest po pierwsze pozytywna, świadczy o tym, że państwo nasze reagują właściwie i po drugie dająca powód do przekonania, że jednak jest szansa na to, żebyśmy bez paniki przetrwali ewentualny incydent lub działanie przeciwników.
1: Komentuje generał Bogusław Pacek. Jak dodaje, w Polsce są też systemy zdolne, by taki atak dronowy odeprzeć.
3: Ma Polska takie możliwości, co wcale nie oznacza, że te możliwości są stuprocentowe, bo znowu diabeł tkwi w szczegółach. Jaki dron, na jakiej wysokości, z jakimi zamiarami, jaki tam jest system rozpoznania z jednej strony w pobliżu i ewentualnej likwidacji.
1: Według informacji Reutera w odpowiedzi na rosyjskie zagrożenie służby w Polsce i krajach bałtyckich skierowały dodatkowe siły do ochrony połączeń energetycznych, terminali LNG czy zapory wodnej w pobliżu Rygi. Jest już decyzja. Resort obrony nie planuje w tym roku organizacji pokazów lotniczych w Radomiu. To odpowiedź na pytanie w tej sprawie, jakie przesłał Artur Standowicz, radny z PiS-u.
4: Wojsko nie jest zainteresowane organizacją airshow Radom w przyszłym roku, tak więc zostaje zaburzony 2-letni cykl organizacji tego wydarzenia.
1: Przypomnijmy, w zeszłym roku pokazy airshow w Radomiu zostały odwołane po tym, jak doszło do katastrofy samolotu F-16. Zginął wtedy pilot major Maciej Slap-Krakowian. Organizowane z przerwami od 1991 roku airshow w Radomiu to największa impreza lotnicza w kraju, jedna z większych w Europie, organizowana zwykle co 2 lata. Ostatni raz odbyła się w 2023. Radomskie lotnisko odwiedziło wtedy ponad 175 tysięcy widzów.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pełne czy sandały, nowe czy rozchodzone, jedna para wystarczy, czy lepiej mieć zapasowe? W wiadomościach Radia Plus teraz temat butów, których używają pielgrzymi w drodze na Jasną Górę. Obuwie musi wytrzymać czasami 320 km pieszej wędrówki, a nawet więcej.
5: Damian, buty to lepiej twarde mieć, ale najlepiej takie, co ci dobrze, komfortowo pasują. Nowe mogą być niekomfortowe, lepiej wytestować je. Ja wolę pełne, ale dużo ludzi woli otwarte buty.
6: Bogusia, problem z butami, które się sprawdzą. Na stopy jedne, w razie czego w bagażu jeszcze podręcznym jakieś drugie dodatkowe.
1: Pielgrzymi z archidiecezji lubelskiej są 9. dzień w drodze. Dzisiaj mają do przejścia ponad 28 km. Na Jasną Górę dotrą 14 sierpnia. A dziś do Częstochowy docierają 4 pielgrzymki diecezjalne. Ełcka, Bielsko-Żywiecka, Krakowska i Elbląska.
7: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Rado. Mamy, zaczynamy jeszcze od decyzji Ministerstwa Obrony Narodowej o tym, że w 2027 roku nie odbędą się międzynarodowe pokazy lotnicze Airshow w Radomiu. Do sprawy odniósł się prezydent miasta Radosław Witkowski.
8: Ja ze swojej strony od już naprawdę przynajmniej kilku miesięcy prowadzę rozmowy w Warszawie, przekonując do tego, żeby nie odchodzić od formatu tej wielkiej międzynarodowej imprezy, jaką jest Airshow w Radomiu, i w dalszym ciągu będę to czynił.
7: Prezydent Radomia ma nadzieję, że jednak Airshow w 2027 roku odbędzie się w Radomiu. Nadal trwają rozmowy w tej sprawie. Prawie 40 osób bierze udział w biegowej pielgrzymce z Radomia na Jasną Górę. W 3 dni biegacze mają do pokonania 200 kilometrów. Tadeusz Kraska ze Stowarzyszenia Biegiem Radom, pomysłodawca inicjatywy, zapowiedział, że po raz ostatni w tym roku będzie dyrektorem pielgrzymki.
9: Chciałbym przekazać kierowanie pielgrzymkom młodszym, członkom, młodszym braciom. Mamy tu już sprawdzonych, wspaniałych kolegów, którzy myślą, że doskonale przejmą te obowiązki. Po prostu moje zdrowie, wiek powoduje, że chciałbym po prostu troszkę odpocząć, aczkolwiek myślę, że będę dalej aktywnym uczestnikiem pielgrzymki, ale nie chciałbym już kierować, chciałbym przekazać. To taki fajny moment, 15. jubileuszowa, więc kiedy, jak nie teraz.
7: W czwartek biegacze dołączą do 48. pieszej pielgrzymki diecezji radomskiej i razem wejdą na Jasną Górę. A więcej o tym opowiemy w magazynie reporterów po godzinie 16. Zapraszam.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
10: Sara Brightman teraz w Radio Plus i Andrea Bocelli. Time to say goodbye, ale my się absolutnie nie żegnamy. Także mówię dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Belinda Carlisle, a ja jednym okiem podziwiam, no trochę zazdroszczę, patrząc na zdjęcia i pozdrowienia, które wysyłacie nam na radioplus.pl. No zdjęcia z waszych wakacji, z waszych urlopów, z tego jak teraz właśnie przyjemnie, fajnie, często też aktywnie spędzacie czas. Jest jeszcze kilka minut i cały czas zachęcam do wzięcia udziału w naszej zabawie Pocztówka z wakacji. My prosimy was o zdjęcie, takie klasyczne, zrobione smartfonem, wysłanie także kilku przyjemnych słów na radioplus.pl w ramach pozdrowień, a my odwdzięczymy się już zupełnie klasyczną pocztówką, taką w dwóch wersjach, to znaczy jedną z naszymi podpisami, a drugą zupełnie czystą, którą będziecie mogli wysłać do kogoś z waszych znajomych. Do tego jeszcze zestaw letnich gadżetów, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em i okulary oraz torba plażowa. Zadzwonię do kogoś za chwilę, a jeśli jeszcze nie wrzuciliście zdjęcia, to zróbcie to na radioplus.pl. Za moment też Enrique Iglesias.
1: Radio Plus Radom.
2: Reklama. Bransoletkę ze srebra za 1 zł? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Strefa Park w Kozienicach. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
3: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
5: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Escucha el ritmo.

0: Radiu Plus.
1: Tak jest. Wakacje są, pocztówki są, wspomnienia z wakacji, ale też takie w czasie rzeczywistym, jeśli wakacje jeszcze trwają. Tak jak u Pawła na przykład. Pawle, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo ci dziękuję za wysłanie nam tej odrobiny nadmorskiego wiatru w wiadomości. A spędzacie oczywiście czas z rodziną w Łebie, prawda?
2: Znaczy się Łeba to był jeden dzień, tydzień w Gdańsku, aha, obecnie Bory Tucholskie. Jestem na takiej przejażdżce rowerowej, akurat sam, po urokliwej, przejeżdżałem przez urokliwą miejscowość Sforne Gacie, okay, także bardzo ładnie pogoda dopisuje. No pięknie, naprawdę.
1: Czyli
2: pięknie.
1: Czego chcieć więcej? Krótko mówiąc, Polska potrafi być piękna, to jest prawda, jeszcze, jeżeli się też aktywnie spędza czas, tak jak wy. Zakładam, że do końca tygodnia jeszcze będziecie się bawili, tak?
2: Tak, tak, dosłownie do niedzieli nad Jeziorem Harzykowskim, także no, windsurfing, SUP, jak no tylko pogoda to ma być. Od dzisiaj właśnie już bardzo ładna, do końca tygodnia.
1: To pięknie, to można odpocząć, wyłączyć w głowie wszystkie problemy, cieszyć się tym, co jest. Od nas oczywiście jeszcze dwie pocztówki, takie klasyczne, jedna z naszymi podpisami. Do tego też zestaw letnich gadżetów, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary i torba plażowa. Bardzo ci dziękuję, pozdrawiam, no i dobrego wypoczynku.
2: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam również całe Radio Plus.
1: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: Radio Plus. Radom.
1: Reklama.
2: Gdy Bar Kociołek gotuje, to wszystkim smakuje. Gotujemy obiady i jak u babci. Wybierz ulubioną zupę, drugie danie lub zestaw dnia już od 23 zł. Zamów z dowozem 572 351 351 lub na miejscu. Bar Kociołek w Kozienicach, Skłodowskiej 12.
3: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
2: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Napój gazowany Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie wody. 8 plus 4 gratis z kartą Moja Biedronka. A wszystkie lodowe wielopaki 1 plus 1 gratis. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
4: ceny. Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: To nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
6: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
8: Po reklamie.

0: MSZ nie ma informacji o Polakach poszkodowanych w Kolumbii. Za chwilę szczegóły. Uwaga kierowcy, S8 z Warszawy do Nadarzyna zablokowana. Nie zabierajmy psów na rysy, apeluje Tatrzański Park Narodowy. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pilne doniesienia naszego MSZ-u po trzęsieniu ziemi w Kolumbii. Nie ma informacji o poszkodowanych Polakach, informuje resort dyplomacji. Liczba zabitych w wyniku wczorajszego wstrząsu wzrosła do 164. Rannych zostało około 700 osób, a blisko 190 uważa się za zaginione. O szczegółach teraz nasz reporter Michał Skolimowski.
1: Kolumbijskie władze ogłosiły w całym kraju stan wyjątkowy ze względu na kataklizm. Eksperci wskazują, że było to najsilniejsze trzęsienie ziemi w tym kraju w XXI wieku. Uszkodzonych zostało około 5000 domów, a kilkadziesiąt całkowicie się zawaliło. W kraju od wielu godzin trwa akcja ratunkowa i przeszukiwanie gruzów. Nasza dyplomacja, jak słyszymy, trzyma rękę na pulsie.
2: Nasz konsul jest w kontakcie z Polonią. Tam mówimy o około kilkudziesięciu osobach, które są zarejestrowane w Odysseuszu. Nikt według naszej wiedzy nie jest poszkodowany.
1: Mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Resort złożył też kondolencje rodzinom ofiar oraz wyraził solidarność z narodem kolumbijskim.
0: Michał Skolimowski, dziękujemy.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Ogromne korki na wyjeździe z Warszawy do Nadarzyna. S8 jest całkowicie zablokowana. W pobliżu węzła wypędy zderzyły się dwa tiry i dwie osobówki. Rozbita ciężarówka zablokowała wszystkie trzy pasy ruchu.
4: Według zgłoszenia kierujący, który jechał pojazdem ciężarowym, uderzył w zestaw stojący na pasie serwisowym. Na chwilę obecną z informacji, które zostały pozyskane, jest brak osób rannych. Są wycieki na drodze i trasa jest zablokowana.
0: Mówiła Katarzyna Ambroziak z policji w Pruszkowie. W kierunku Katowic trzeba jechać przez Raszyn i Janki. Kolejny rekord w tunelu na Zakopiance pod Luboniem Małym przejechało prawie 55 tysięcy pojazdów, mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału GDDKiA.
5: Poprzedni rekord utrzymał się prawie rok, bo padł 10 sierpnia ubiegłego roku i to też był weekend tuż przed długim weekendem 15 sierpnia. Wtedy to było nieco ponad 53 tysiące samochodów. Teraz mamy prawie 55, dokładnie 54 829 pojazdów.
0: Każdego dnia S7 pod Luboniem Małym przejeżdża średnio ponad 26 tysięcy pojazdów.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Nie zabierajmy psów na rysy, apelują służby. To nie tylko złamanie przepisów Parku Narodowego, ale też działanie na szkodę zwierząt. Jeden z przewodników nagrał ostatnio taką sytuację na szlaku na rysy od słowackiej strony, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6: Ten pies nie był przystosowany do tych wysokogórskich warunków. Pamiętajmy, że jesteśmy na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Po jednej i po drugiej stronie nie wolno wprowadzać tych psów.
7: Te wysokogórskie wychodzenia, pies na rysach, pies na zawracie, pies na giewoncie, to jest działanie przeciw psu.
6: Pozostawia ślad zapachowy, jest to ślad drapieżnika. Część zwierząt potem w te rejony nie wchodzi. Pies zostawia również po sobie odchody, które wiążą się z pasożytami, bakteriami.
8: My mamy te dzikie zwierzęta, niedźwiedzie, wilki. Może się tak zdarzyć, że jeżeli zostanie takie wniesione czy wprowadzone zwierzę spuszczone z oczu na chwilę, wejdzie gdzieś w kosówkę, no to może już tamto nie wrócić.
0: Dodaje Magda Zawijacz, Kozica z TPN-u. Po polskiej stronie z psem na smyczy można wejść do Doliny Chochołowskiej i na ścieżkę pod Reglami.
9: Magda Gliszczyńska, zapraszam na wiadomości Radia Plus Radom. Przed nami obchody Święta Wojska Polskiego. Na radomskie uroczystości zaprasza prezydent miasta Radosław Witkowski.
10: To dzień, w którym będziemy oddawać hołd żołnierzom, którzy dziś na co dzień strzegą naszego bezpieczeństwa, ale także, myślę, będziemy wspominać tych wszystkich obrońców granic i żołnierzy, którzy przez te lata walczyli o Polskę wolną, niepodległą, a przede wszystkim o nasze granice. Radom jest szczególnym miejscem do świętowania, bo wojsko, jak również przemysł zbrojeniowy jest bardzo ważną częścią naszego miasta.
9: Uroczystości o godzinie 10.30 rozpocznie msza święta. Następnie uczestnicy przejdą na plac Kuraciego, gdzie zaplanowano wojskowy festyn. Czy Opoczyński Zamek rzeczywiście łączyło kiedyś podziemne przejście z domem Esterki? Co prawda nie ma na to twardych dowodów, jednak wielu mieszkańców Opoczna nie ma wątpliwości, że taki loch kiedyś rzeczywiście istniał.
11: Wierzę, że coś takiego mogło
8: być.
11: W Opocznie mówią, że było.
12: Na pewno jest, tylko trzeba go odkryć. No tak mi się wydaje. No.
13: Przydałoby się, żeby to było aktualne, a nawet do celów turystycznych i mogłoby być udostępnione.
14: To by zwiększyło atrakcję naszego miasta w ogóle. Dla nas to byłby plus.
9: Podziemnego przejścia miał przed wiekami używać król Kazimierz Wielki, by spotykać się z Esterką. Historycy jednak sceptycznie podchodzą do tych przekazów, bo nigdzie w dokumentach nie zachowała się informacja o takim lochu. Nie były też prowadzone badania archeologiczne, które mogłyby potwierdzić jego istnienie.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
15: I Culture Club już teraz w ten sposób zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania w Radio Plus. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Wyruszyli, a można powiedzieć nawet wybiegli. Dzisiaj biegowa pielgrzymka na Jasną Górę z Radomia wyruszyła. Oni troszkę później, ale to dlatego, że biegną i doganiają i później razem wchodzą z pielgrzymami na Jasną Górę. Szczegóły za chwilę przedstawimy. Radek Mizera był w tym momencie, kiedy właśnie wybiegali z Radomia. Powiemy również o ławeczkach i różnych innych rzeczach, które się pojawiły w Opocznie. Marcin Krejs przyjrzał się, co się nowego pojawiło, jak ta infrastruktura, taka nowa, mała architektura pojawia się i bardzo to dobra informacja, ale zaczynamy od innego tematu, którym zainteresowała się Magda Gliszczyńska.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
0: Otóż przed nami obchody Święta Wojska Polskiego w Radomiu. Dziś na konferencji prasowej przedstawiono program uroczystości. Właśnie Magda Gliszczyńska była tam. No to posłuchajmy.
2: Święto Wojska Polskiego już w sobotę 15 sierpnia. Na radomskie obchody zaprasza prezydent Radomia Radosław Witkowski.
3: To dzień, w którym będziemy oddawać hołd żołnierzom, którzy dziś na co dzień strzegą naszego bezpieczeństwa, ale także myślę będziemy wspominać tych wszystkich obrońców granic i żołnierzy, którzy przez te lata walczyli o Polskę wolną, niepodległą, a przede wszystkim o nasze granice.
2: Prezydent miasta podkreślił też, że Radom przemysłem zbrojeniowym i obronnym stoi. Dlatego dla naszego miasta to ważny dzień i wydarzenia, które miasto organizuje wspólnie ze stroną wojskową i radomską jednostką.
3: Wiemy też, że Radom ma taki szczególnym miejscem do świętowania, bo wojsko, jak również przemysł zbrojeniowy jest bardzo ważną częścią naszego miasta, dlatego wspólnie razem ze stroną wojskową będziemy organizować nasze radomskie Święto Wojska Polskiego. Zaczynamy o godzinie 10:30 od mszy świętej, która odbędzie się w kościele garnizonowym. Po mszy złożymy kwiaty na płycie grobu nieznanego żołnierza.
2: Pułkownik pilot Michał Kras, dowódca garnizonu Radom, podkreślał również, że dla Wojska Polskiego to bardzo ważne święto, które żołnierze chcą przeżywać z mieszkańcami miasta i regionu.
4: Tak, 15 sierpnia jest bardzo ważnym dniem dla Wojska Polskiego. Świętujemy rocznicę Bitwy Warszawskiej, wielkiego militarnego zwycięstwa i chcielibyśmy z Państwem podzielić się tym naszym honorem, wspomnieniami, dopuścić Państwa, mieszkańców Radomia, bliżej tego wojska. Tak jak Pan Prezydent zauważył, garnizon radomski jest bardzo szczególnym, jest bardzo dużym garnizonem, dlatego chcielibyśmy Państwa gorąco zaprosić na uroczystą zbiórkę z udziałem żołnierzy, potem defiladę przez ulicę Żeromskiego, która się skończy na placu Koraciego.
2: Tego dnia na placu Koraciego wraz z Polską Grupą Zbrojeniową zorganizowany zostanie festyn.
4: Będzie transmisja centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego z Warszawy. Będzie można dotknąć, zobaczyć sprzętu wojskowego, sprzętu z radomskiej fabryki broni. Będzie można porozmawiać z żołnierzami. Mam nadzieję, że podziękować im za tą służbę, za co będziemy naprawdę bardzo wdzięczni. Jest to dla nas ważne, że możemy się tego dnia z Państwem podzielić tym, że służymy biało-czerwonej.
2: Dziś także podczas tej konferencji prasowej Radosław Witkowski

0: odniósł się do decyzji Ministerstwa Obrony Narodowej o tym, że w 2027 roku nie odbędą się międzynarodowe pokazy lotnicze Airshow w Radomiu. Informację przekazał Artur Standowicz, radny Prawa i Sprawiedliwości, były wicewojewoda mazowiecki.
1: Skierowałem zapytanie do ministra obrony narodowej, no i mi odpowiedział. Wojsko nie jest zainteresowane organizacją Airshow Radom w przyszłym roku, tak więc zostaje zaburzony dwuletni cykl organizacji tego wydarzenia, a w mojej ocenie rząd Donalda Tuska i Kosiniaka-Kamysza po prostu skorzystał z okazji, żeby zabrać Radomiowi tą imprezę.
0: A co na to prezydent miasta?
2: Miasto Radom, mieszkańcy Radomia są przygotowani, żeby zorganizować airshow w każdej chwili. Ja ze swojej strony od już naprawdę przynajmniej kilku miesięcy prowadzę rozmowy w Warszawie, przekonując do tego, żeby nie odchodzić od formatu tej wielkiej międzynarodowej imprezy, jaką jest airshow w Radomiu, i w dalszym ciągu będę to czynił.
0: Przypomnijmy, impreza odbywa się co dwa lata. W 2025 roku niestety tragicznie zginął major pilot Maciej Slap, krakowian. A w najbliższą sobotę, 15 sierpnia, święto Wojska Polskiego, które rozpocznie w kościele garnizonowym msza święta o godzinie 10:30.
3: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
4: Uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
5: Pora na wakacje.
4: Pora na hybrydę z rabatem.
6: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka sztuka mięsa megapaka po Dudzie lub Udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
9: Aby w wakacje odpocząć i naprawdę się zrelaksować, wcale nie muszę opuszczać Radomia. Mam salon masażu tajskiego Amari Senses. Przyjdź i pamiętaj, że Twoje ciało potrzebuje odpoczynku, a skóra oczyszczenia i regeneracji. Profesjonalny masaż tajski w naszym luksusowym salonie pomoże Ci odzyskać siły, odprężyć się i wyglądać jeszcze piękniej. Salon masażu tajskiego Amari Senses. Radom, plac Jagielloński 5. Amari Senses. Zawsze o klasę wyżej.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: A z Radomia wystartowała dzisiaj biegowa pielgrzymka na Jasną Górę w 3 dni. Do pokonania pielgrzymi mają 200 kilometrów. W czwartek biegacze dołączą do 48. pieszej pielgrzymki diecezji radomskiej. Razem wejdą na Jasną Górę. Na starcie biegu z mikrofonem w ręku był nasz reporter Radek Mizera.
2: Grupa biegaczy liczy prawie 40 osób. Wśród nich jest Małgorzata Dańska z Radomia. Trzeci raz bierze udział w pielgrzymce biegowej.
3: Bardzo fajni ludzie. Przeżycie tak ma, ponieważ człowiek jedzie, naładuje baterie. 3 dni to jest taki czas, gdzie akurat. No jak najwięcej bym chciała. No tak około 40 dziennie. Co najmniej.
4: Tyle pani biega?
3: Tak, dużo biegam. Biorę udział w zawodach takich ultra, dość długich. Ponad 60, koło 100, ale dziennie to tyle nie biegam, nie ma czasu. 100 kilometrów. To jest małopolskie biegi górskie.
2: Pielgrzymkowe wyzwanie podjęła po raz 11 Monika Zychowicz.
5: Dlaczego biegnę? Dlatego, że to taki czas, którym znajduję czas dla Pana Boga. Może trochę wstyd się przyznać, ale na co dzień tego czasu brakuje. A te 3 dni są takie poświęcone Panu Bogu. Jak pojawiłam się na starcie i zobaczyłam tych wszystkich wysportowanych ludzi, to zadałam sobie pytanie, co ja tutaj robię. Natomiast już po kilku kilometrach stwierdziłam, że to jest moje miejsce i nie wyobrażam sobie roku bez pielgrzymki biegowej. Ja biegam maratony, staram się 1-2 maratony rocznie biegać. Czasami jakieś ultra, ale mój najdłuższy dystans to 70 kilometrów na 70 tatka.
2: Opiekunem duchowym pielgrzymki jest ksiądz Artur Kruślak.
6: Ja tak próbując nadążyć, staram się wspierać duchowo, pomagać, słuchać, prowadzić różne wydarzenia w czasie pielgrzymki duchowe, żeby być wsparciem, żeby pokazywać, że ten wysiłek fizyczny, do którego wielu z uczestników jest bardzo dobrze przygotowanych kondycyjnie, ma też ten walor duchowy, który jest niepowtarzalny i ja się bardzo cieszę, że kolejny rok mogę właśnie taką formę pielgrzymki podejmować z grupą biegową. Bieganie dla mnie jest odpoczynkiem, ja biegam rekreacyjnie, mam wielu przyjaciół, którzy też biegają bardzo profesjonalnie i dzięki temu mam taki cel, gdzie równać, z czym się jakieś wyzwania podejmować też biegowe, ale dla mnie przede wszystkim to jest czas takiego odpoczynku, często też i czas modlitwy, bo można właśnie spokojnie też ten czas, który nieraz jest długi, poświęcać na modlitwę, na przemyślenie niektórych rzeczy, które się wydarzyły w ciągu dnia.
2: Tadeusz Kraska ze Stowarzyszenia Biegiem Radom, pomysłodawca inicjatywy, zapowiedział, że po raz ostatni w tym roku będzie dyrektorem pielgrzymki.
7: Chciałbym przekazać kierowanie pielgrzymkom młodszym, członkom, młodszym braciom. Mamy tu już sprawdzonych, wspaniałych kolegów, którzy myślą, że doskonale przejmą te obowiązki. Po prostu moje zdrowie, wiek powoduje, że chciałbym po prostu troszkę odpocząć, aczkolwiek myślę, że będę dalej aktywnym uczestnikiem pielgrzymki, ale nie chciałbym już kierować, chciałbym przekazać. To taki fajny moment, 15. jubileuszowa, więc kiedy, jak nie teraz.
2: Pielgrzymi biegowi wyruszyli po mszy świętej, która była sprawowana w kościele Chrystusa Kapłana w Radomiu. Z pątnikami zmierzającymi na Jasną Górę w pierwszej pielgrzymce diecezji radomskiej spotkają się na Przeprośnej Górce. To już w najbliższy czwartek. Tam o godzinie 11 odbędzie się nabożeństwo. Po nim grupy formują jedną kolumnę i ruszają wspólnie na ostatni odcinek jako jedna wielka wspólnota diecezjalna.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stojaki na rowery czy ławeczki. Takie elementy małej architektury montowane są w opocznie, a temu przyjrzał się również nasz reporter Marcin Prejs.
2: Elementy małej architektury montowane są przy chodnikach, skwerach oraz miejscach rekreacji. Zbigniew Sobczyk, prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Opocznie.
3: Montowane były ławeczki na ulicy Partyzantów przy szpitalu opoczyńskim. Jest tam duże zapotrzebowanie na taką infrastrukturę, żeby mieszkańcy Opoczna mogli podczas spacerów czy dojścia do szpitala usiąść na chwilę i sobie odpocząć.
4: Bardzo dobrze. No gdzie posadzić 4 litery?
5: Bo taki starszy człowiek jak ja może usiąść na te 5 minut, albo odpocząć, bo nogi siadają. No cóż.
6: Słoneczko nie będzie świeciło w oczy ani nic, także super, jeszcze więcej powinno być porozstawiane.
7: Cieniut powinny być te ławeczki, no bo jest chłodno dla takich starszych ludzi.
5: Przyda się, no.
7: Pewnie.
3: Oprócz ulicy Partyzantów ławeczki też pojawiły się w ciągu drogi prowadzącej do cmentarza na ulicy Rolnej. Tam jest już kilka ławek, jak również przy samym cmentarzu są i będą montowane również stojaki na rowery.
2: Jak dodaje prezes, ławeczki i stojaki montowane są głównie w miejscach wskazywanych przez mieszkańców.
3: Były składane wnioski do Urzędu Miasta na temat tego, gdzie te ławeczki są potrzebne, ale również w momencie, kiedy już powstały, też pojawiło się mnóstwo głosów od mieszkańców, żeby te lokalizacje były jeszcze w innych miejscach i w związku z tym będziemy wsłuchiwać się w te głosy mieszkańców Opoczna i starać się te ławeczki i również te stojaki umiejscowić tam, gdzie one są potrzebne.
2: A są potrzebne między innymi na osiedlu Milenijnym, dlatego również tutaj, jak zapewnia prezes, wkrótce się one pojawią. Ławki i stojaki montują właśnie pracownicy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Z kolei kosze ustawia Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Jędrzej Szczepański z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Opoczyńskiego Urzędu.
8: Przeprowadzamy akcję montażu także koszy stalowych oraz koszy na psie odchody. Koszy stalowych zamówiliśmy 22 sztuki, więc jakby dużo lokalizacji możemy tutaj uzupełnić lub wymienić kosze, które zostały uszkodzone. Montowane są również kosze na psie odchody w miejscach, w których często mieszkańcy wyprowadzają swoje pupile i też nas prosili o uzupełnienie o takie kosze, żeby też mogli dbać o środowisko i sprzątać po swoim pupilu.
2: Łączny koszt zakupu i montażu elementów małej architektury to przeszło 40 tysięcy złotych.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Słuchaj, Marian. No. Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest...

0: Carrefourze, bo lody Grycan od 480 do 500 ml w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
2: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Uwaga!

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert dalej masz.
4: Po reklamie.

A na zegarze zbliża się godzina 17. Za 6 minut będą najświeższe wiadomości. Później zaproszę Was na drugą część magazynu Miasto żyje latem.

0: Miau.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72, telefon 730-992-092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6: Po reklamie.
7: Dymisja po aferze z pieniędzmi dla Powodzian. Za chwilę szczegóły. Dwumiesięczną dziewczynkę znaleziono w oknie życia w Białymstoku. Bociany zaczynają odlatywać na zimę. Rozpoczęły się sejmiki. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest dymisja po aferze z pieniędzmi dla Powodzian. Rada Nadzorcza odwołała wiceprezeskę Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Annę Konieczyńską. Według doniesień medialnych odszkodowania po powodzi miały być przyznawane według klucza znajomości z działaczką Koalicji Obywatelskiej. Sprawą zajmuje się CBA i prokuratura. Polacy nie mogą wrócić z wakacji. Wszystko przez chaos na Sycylii po erupcji wulkanu Etna. Około 200 turystów z naszego kraju ma trudności z opuszczeniem wyspy, informuje MSZ. Ruch lotniczy na lotnisku w Katanii został sparaliżowany. Rozmawialiśmy z panią Moniką, która jest na miejscu.
8: Aktualnie tak, znajdujemy się na lotnisku w Katanii. Dostaliśmy informację, że czekamy na autobus. Podstawią tutaj autobus za około godzinę, półtorej. Natomiast lot został przekierowany na lotnisko Komizo, jakieś 100 kilometrów od Katanii. I godzina 20:15, także czekamy.
7: Co najmniej do 19 samoloty nie będą lądować w Katanii z powodu chmury pyłu wulkanicznego. Odlatują tylko niektóre.
5: Wiadomości Radia Plus.
7: Dwumiesięczną dziewczynkę znaleziono w oknie życia w Białymstoku. Dziecko było zadbane. Znaleziono przy nim kartkę z imieniem i datą urodzenia oraz informacją o stanie zdrowia, karmieniu i szczepieniach.
9: Dziewczynka trafiła do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku z okna życia. Ze wstępnych tutaj ustaleń medyków wynika, że dziecko jest zdrowe. Była zadbana, jest uśmiechnięta. Czekamy na decyzję sądu w sprawie dziecka. Czy to będzie rodzina zastępcza, czy to będzie rodzina adopcyjna, to już leży w gestii sądu.
7: Mówiła Aneta Łukowska z białostockiego szpitala. Zgodnie z prawem rodzice mają teraz 6 tygodni na zmianę decyzji i zabranie dziecka do domu.
5: Wiadomości Radia Plus.
7: Bociany zaczynają odlatywać na zimę. W tym roku już w pierwszej połowie sierpnia zaobserwowano tak zwane sejmiki, a to oznacza, że lato powoli się kończy, mówi przyrodnik Jacek Słupek.
10: Ptaki gromadzą się w stada, młode jeszcze dołączają, tutaj uczą się synchronizacji lotów z dorosłymi, natomiast w interesie obopólnym wszystkich ptaków, które uczestniczą w sejmikach, jest to, żeby wyruszyć w stadzie, dlatego że bociany korzystają z kominów termicznych. W tym momencie, jak taka masa jeden wykryje, to od razu cała reszta z tego korzysta.
7: Trasę do Afryki bociany pokonują w zaledwie 26 dni. Powrót wiosną zajmuje im aż 49.

0: Radio Plus Radom.
1: Dzisiaj trochę oddychamy od upałów, odpoczywamy, ale upały przyjdą. Pod koniec tygodnia, czyli w weekend, temperatura zacznie rosnąć. Na przykład w piątek 29, a w sobotę 32 stopnie. Taki upał. W niedzielę już zdecydowanie spadnie. No ale to dla tych, którzy uważają, że lato powinno tak właśnie wyglądać. Powinno być ciepło, powinno być słonecznie i tak jest. Nie narzekamy w tym roku na lato, nawet jeżeli pojawią się deszcze i burze. Niech tak będzie. Elton John na dobry początek, czerwone gitary, Sandra Oni od strony muzycznej nam oprawę dają. A co będzie, jeśli chodzi o magazyn Miasto Żyje Latem, za chwilę powiem.

0: chwilę zaczynamy drugą część naszego magazynu. Muzeum imienia Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej zaprasza do udziału w obchodach Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia, ale tegoroczne święto będzie miało charakter wyjątkowy. Po raz pierwszy odbędzie się patriotyczny piknik rodzinny pod skrzydłami Orła Białego, powiedziała nam Magdalena Langa-Trela z muzeum.
1: Bardzo chcemy zintegrować mieszkańców właśnie na naszym terenie podczas tego pikniku. Po mszy masa atrakcji. Gra terenowa dla dzieci z nagrodami. Dla dzieci i młodzieży oczywiście rodzice mogą pomagać. Animacje dla tych najmłodszych.
0: Z kolei zastanowimy się, czy Opoczyński Zamek rzeczywiście łączyło niegdyś podziemne przejście z domem Esterki. Co prawda nie ma na to twardych dowodów, jednak wielu mieszkańców Opoczna nie ma.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Muzeum imienia Orła Białego w Skarżysku Kamiennej zaprasza do udziału w obchodach Święta Wojska Polskiego, które odbędą się 15 sierpnia. Tegoroczne święto będzie miało charakter wyjątkowy, bo po raz pierwszy odbędzie się patriotyczny piknik rodzinny pod nazwą Pod skrzydłami Orła Białego, łączący uroczyste upamiętnienie rodziny z rodzinnym świętowaniem. Więcej o tym wydarzeniu, które odbyło się pod patronatem Radia Plus, Radosław Mizera i nasz gość.
2: Dzisiaj naszym gościem jest Magdalena Lang-Trela, Muzeum Orła Białego w Skarżysku Kamiennej. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: Okazją naszego spotkania jest tegoroczne święto, które już 15 sierpnia odbędzie się na terenie placówki muzealnej. Wyjątkowe spotkanie, wyjątkowy charakter, bowiem po raz pierwszy odbędzie się tam patriotyczny piknik rodzinny pod skrzydłami Orła Białego. Jaki jest program tego dnia, Panie Magdaleno?
3: Bardzo bogaty. Zaczniemy o godzinie 11 polową mszą świętą, którą będzie celebrował ksiądz Łukasz Wójcik z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Skarżysku. Msza będzie w intencji tych wszystkich, którzy służą ojczyźnie, nosząc mundur, ale także tym wszystkim, którzy oddali swoje życie za ojczyznę. Pochylamy głowy ku pamięci tych wszystkich pomordowanych mieszkańców Skarżyska, okolic, powiatu, w tych potwornych zbrodniach, które odbyły się na Boże i masakry, rozstrzelań na Brzasku.
2: To ta część oficjalna, ta nieoficjalna, bardziej piknikowa, też chyba zapowiada się dosyć interesująco.
3: Tak, bardzo chcemy zintegrować mieszkańców właśnie na naszym terenie podczas tego pikniku. Po mszy masa atrakcji. Gra terenowa dla dzieci z nagrodami. Dla dzieci i młodzieży oczywiście rodzice mogą pomagać. Animacje dla tych najmłodszych. Malowanie buź, wszelkiego rodzaju quizy. Na przykład na stoisku Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku. Na terenie Nadleśnictwa Skarżyskiego. Więc tutaj wszyscy nasi goście coś dla dzieci szykują. Co jeszcze? Będziemy mieć grupy rekonstrukcyjne. Przede wszystkim Grupa Rekonstrukcji Historycznej Policji Państwowej w Radomiu, która jest członkiem Stowarzyszenia Rekonstrukcji Prefektury Policji, pokażą umundurowanie. Będzie diorama Policji Francuskiej. Będzie sobie można zrobić zdjęcie pod wieżą Eiffla, bo będzie fotobudka. Również wystawy

0: gotowała grupa rekonstrukcji. Policyjne środki przymusu bezpośredniego. Będzie można zobaczyć ponad 30 par kajdanek z różnych okresów historycznych, z różnych państw. Będzie też do zobaczenia kolekcja pałek policyjnych. No i oczywiście w trakcie trwania pikniku będą dwa wykłady pana Pawła Murawskiego. Będziemy mieć 4 pułku piechoty Legionu w Kielcach, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej, którzy zaprezentują to umundurowanie, które nasi żołnierze nosili we wrześniu 1939 roku. Jednostka strzelecka 2105 z Kielc pokaże bardzo dynamiczne działania, pokażą jak się odbija na przykład zakładnika, jak się znosi rannego żołnierza z pola walki, jak się udziela pierwszej pomocy, więc się będzie dużo działo.
1: Dużo tych wojskowych elementów.
0: Sporo.
1: Domyślam się, że grochówka wojskowa również się pojawi.
0: Będzie oczywiście koło gospodyń wiejskich, kierzanki przygotują prawdziwą wojskową grochówkę, którą będziemy częstować wszystkich naszych gości. Będą kiełbaski, będzie wata cukrowa, lody, będzie RC Tanks, czyli będzie można zobaczyć czołgi zdalnie sterowane nad Joramie, więc no naprawdę będzie się działo.
1: Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zaprosić do wspólnego uczczenia Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia na terenie Muzeum Orła Białego w Skarżysku Kamiennej. A zapraszała do tego dzisiaj pani Magdalena Lang-Trela. Dziękuję serdecznie za to spotkanie. Do zobaczenia w Skarżysku w najbliższą sobotę.
0: Do zobaczenia.
2: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
4: Laboratorium Analiz Medycznych Medica, czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Po reklamie.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: 28 minut po godzinie 17. Czy Opoczyński Zamek rzeczywiście łączyło niegdyś podziemne przejście z domem Esterki? Niektórzy twierdzą, że tak właśnie było. Inni, loch, którym król Kazimierz Wielki miał chadzać do Esterki, wkładają w międzybajki. Miejskiej legendzie w Opocznie przyjrzał się nasz reporter Marcin Prejs.
2: Legenda nasza opoczyńska głosi, że między zamkiem tu kazimierzowskim jakby nie było, a domem Esterki po drugiej stronie rynku było to przejście podziemne, były lochy. Adam Grabowski, dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie. Tutaj akurat schodzimy teraz do tej piwnicy, jedynego podpiwniczenia zamku, bo zamek duży, ale w tym momencie mamy tylko jedną, no nie tak dużą piwnicę. No i to jest właśnie piwnica od strony rynku, czyli zapewne z tego miejsca, jeżeli ten tunel wychodził, to na pewno z tej właśnie piwnicy przez rynek do domu Esterki.
3: No to schodzimy, panie dyrektorze.
4: Oj, tu trzeba się schylić.
5: Od razu chłodniej.
2: Jak to lochy, oczywiście chłodniej, no i ciasno, tak? Widać tutaj sklepienie takie kolebkowe, półkuliste. Piwniczka dosyć ciasna, ale oczywiście, no człowiek się mieścił, więc też tak to pewnie wyglądało wtedy. No, o ile oczywiście ta piwnica prowadziła tym tunelem do Esterki, bo to jest oczywiście nasza legenda. Jak to było, kiedy byśmy przekopali Plac Kościuszki, bo na Placu Kościuszki niestety jakieś takie poważne badania archeologiczne nie były robione. Może one coś nam znajdą. Myślimy, że takie badania powinno się przeprowadzić, bo legenda mamy. Wszyscy mieszkańcy Opoczna okolicy są przekonani, że ten tunel był.
6: Król mógł się tu zakochać w Żydówce. Na polowaniu był, przyjechał.
3: Ale to co, było to przejście czy nie?
6: W Opocznie mówią, że było. To było.
7: Na pewno jest, tylko trzeba go odkryć. No tak mi się wydaje, no.
8: Byliśmy tam w domu Esterki i oglądaliśmy część tych podziemi, ale wszystko zostało zdementowane, że jednak albo zasypane było to przejście, albo po prostu w ogóle nie istniało, tylko było wymyślone dla celów takich, no, legendarnych. Ja wierzę, że coś takiego mogło być.
9: To w tamtych czasach mogło istnieć i słyszałam o tym przejściu, tych lochach. Przydałoby się, żeby to było aktualne i na czasy obecne, a nawet do celów turystycznych i mogłoby być udostępnione.
7: Żeby chociażby tak jak w Łopatowie w Sandomierzu, żeby było takie coś, takie przejście.
8: Na pewno, bo to by zwiększyło atrakcję naszego miasta w ogóle. Dla nas to byłby plus.
2: Na pewno warto byłoby taką trasę odbudować czy zbudować.
3: Panie dyrektorze, a co o tym podziemnym przejściu mówią źródła? To jest w ogóle jakoś zapisane gdzieś w dokumentach?
2: Nie, o Esterce mamy zapisane u Długosza, a o samym tunelu nie, więc to jest przekaz ustny od mieszkańców. Zresztą taka ciekawostka, w latach 60. na przykład na rynku były stawiane słupy elektryczne, to też mamy informację, że prawie cały słup zapadł się nagle, wpadł po prostu gdzieś i to mieszkańcy od razu byli pewni, że to na pewno wpadł w ten tunel prowadzący do domu Esterki, więc teraz kwestia, czy te zapadające się słupy, o których wiemy, czy te różne odkrywane zapadliska, bo czasami też takie były przy jakichś pracach przyrynkowych, czy to właśnie jest ten tunel, czy to są te piwnice, kamieniczek, to oczywiście dalej rozbudza tą legendę i pobudza wyobraźnię.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: A dziś w kalendarzu mamy Dzień Konserwatora Zabytków. To dobra okazja, żeby zajrzeć za kulisy pracy tych osób, które na co dzień dbają o kulturowe dziedzictwo. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu zabytki mogą przetrwać kolejne lata, zachowując swój historyczny charakter. To praca wymagająca nie tylko precyzji i cierpliwości, ale też podejmowania decyzji o tym, co i w jaki sposób należy chronić. Jak się okazuje, w dbaniu o zabytki możemy pomóc każdy z nas. W jaki sposób? O to pytała Anna Klonowska.
2: Zabytków nie wystarczy poddać renowacji. Trzeba wiedzieć, co można zmienić, czego nie wolno ruszyć i jak zatrzymać procesy, które przez dziesiątki, a czasem setki lat prowadzą do ich zniszczenia. Właśnie tym zajmują się konserwatorzy zabytków, specjaliści, których praca często pozostaje niewidoczna, choć jej efekty mijamy niemal każdego dnia. Dlatego warto wiedzieć, kiedy właściwie mamy do czynienia z zabytkiem.
3: Dariusz Chmielewski, Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków. O zabytku mówimy wtedy, kiedy obiekt jest albo wpisany do rejestru zabytków, albo jest objęty ochroną w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego, albo na przykład został ustanowiony jakiś park kulturowy, czy został uznany za pomnik historii. Natomiast w takim powszechnym odbiorze mam wrażenie, że o zabytku mówiło się kiedyś jako o obiektach powstałych przed 45 rokiem, natomiast dzisiejsza perspektywa się zupełnie zmieniła, bo już na liście zabytków pojawiają się obiekty powojenne, a najmłodszy jak dotąd zabytek w Polsce to jest chyba z 2004 roku.
2: Każdy obiekt ma swoją specyfikę i wymaga indywidualnego podejścia, dlatego codzienna praca konserwatorów jest różnorodna.
3: W powszechnym takim mniemaniu praca konserwatora to jest praca osoby, która bądź zajmuje się starym obrazem, bądź starym meblem, rzeźbami, czy naprawia elewacje zabytkowe. Natomiast drugą szeroką dziedziną konserwacji i konserwatorstwa to jest administracja konserwatorska, czyli to, czym my się tutaj zajmujemy w Urzędzie Ochrony Zabytków. Wydajemy decyzje administracyjne pozwalające na działania w zabytkach. I to jest bardzo szeroki katalog działalności.
2: O zabytki dbają nie tylko specjaliści. W ochronę dziedzictwa może włączyć się każdy, a znaczenie mają nawet najprostsze działania i sposób, w jaki na co dzień obchodzimy się z historycznymi obiektami.
3: Pamiętajmy o takiej społecznej opiece nad zabytkami. Mówi się o tym, że ochrona zabytków, takie zapisane i w Konstytucji, i w ustawie, jest interesem społecznym. I ta społeczna opieka nad zabytkami polega nie tylko na tym, żebyśmy zgłaszali do konserwatora, że coś się niszczy, coś się dzieje. Oczywiście my reagujemy, jeździmy na kontrolę. Natomiast taka zwykła, codzienna dbałość o te detale, o których wspomniałem, typu stolarki, typu szczelność dachu. To jest rewelacyjna ochrona zabytku.
2: Nie każdym zabytkiem można zająć się od ręki. Niektóre wymagają specjalistycznego zaplecza i trafiają do wyspecjalizowanych pracowni w konkretnych miejscach w Polsce.
4: Andrzej Jeszczewski, Muzeum Gdańsk. Jedyną instytucją, która jest w stanie na przykład doskonale zakonserwować konstrukcje drewniane sprzed 1000 lat, znajduje się w Biskupinie, tam gdzie jest skansen. To jest jedyna instytucja, która dysponuje takimi wielkimi kadziami, które są w stanie wytłoczyć z przedmiotów drewnianych wodę, a na ich miejsce wpompować różnego rodzaju chemiczne płyny, ale takie, które powodują, że po prostu ten drewniany obiekt będzie w stanie przetrwać w nienaruszonym stanie kolejne 1000 lat.
2: Warto pamiętać, że jeśli mamy do czynienia z zabytkowym przedmiotem lub sami taki posiadamy, najlepiej skontaktować się z muzeum. Specjaliści podpowiedzą, jak z nim postępować i gdzie, w razie potrzeby, szukać fachowej pomocy.
4: Także tutaj też do Państwa w Dzień Konserwatora gorący apel. Jeżeli widzicie przedmiot zabytkowy i opowiada on historię danej wspólnoty, to być może warto właśnie taki niepozorny przedmiot przekazać do muzeum, skontaktować się z muzealnikami, zapytać się, czy są zainteresowani. A jeżeli faktycznie widzimy, że mamy do czynienia z osobą bardzo zainteresowaną historią, to i nieraz pomożemy dobrą poradą.
2: Zabytki są świadectwem historii, a to, w jakim stanie przetrwają kolejne lata, zależy od konserwatorów i od nas, od codziennej uważności i odpowiedzialnego podejścia do śladów przeszłości. Anna Klonowska, Radio Plus.
0: Wakacje z Radiem Plus Radom.
1: Za chwilę na zakończenie naszego magazynu będą aktualności Radia Watykańskiego. Jeszcze mam informacje od naszych słuchaczy. Wypadek z udziałem motocyklisty na Słowackiego za rondem w stronę Skaryszewa. Uwaga, korki. Jest policja. Korki od Grzecznarowskiego jak M1 do ronda i dalej w stronę Skaryszewa. Także korki na Wojska Polskiego w stronę ronda. Uważajcie, jedźcie ostrożnie. No i cierpliwości. Jeżeli nie musicie tamtędy jechać, może jakoś ominąć to miejsce.

0: Reklama. Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Cisza w Kozienicach, mieszczącego się przy ulicy Kopernika 8/20, zapraszają osoby uzależnione i współuzależnione do skorzystania z rozmowy w punkcie informacyjno-konsultacyjnym w poniedziałki i niedzielę w godzinach od 17 do 19. Stowarzyszenie oferuje obozy, warsztaty terapeutyczne oraz inne działania związane z utrzymaniem trzeźwości. Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od gminy Kozienice w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2025-2027. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych, których odbiorcami są osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny.
4: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
5: Nie widzę żadnych słabych stron.
4: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę, a karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
6: Bransoletkę ze srebra za 1 zł? Tak, tylko teraz w salonie biżuterii Verona w Strefa Park w Kozienicach. Zrób zakupy za minimum 199 zł i z kuponem Verona Club odbierz wyjątkowy prezent. Spiesz się, liczba bransoletek jest ograniczona.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Leon XIV zapewnił o modlitwie za ofiary katastrofalnego trzęsienia ziemi w Kolumbii. W telegramie przesłanym do tamtejszego episkopatu wyraził bliskość z rodzinami ofiar i poszkodowanymi. Dykasteria do spraw służby integralnemu rozwojowi człowieka podała temat orędzia na Światowy Dzień Pokoju 2027 roku. Irlandia Północna reformuje sposób nauczania religii w szkołach. Nie ma mowy o usuwaniu tego przedmiotu, a chrześcijaństwo pozostanie osią edukacji religijnej. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Ojciec Święty modli się za ofiary trzęsienia ziemi w Kolumbii. W telegramie podpisanym przez kardynała Pietro Parolina i opublikowanym dziś przez biuro prasowe Stolicy Apostolskiej papież zapewnia o duchowej bliskości z poszkodowanymi oraz dziękuję wszystkim zaangażowanym w akcje ratunkowe i pomoc humanitarną.
2: W telegramie Leon XIV zapewnia o duchowej bliskości z narodem kolumbijskim. Modli się za ofiary katastrofy, rannych i ich rodziny, a wszystkim pogrążonym w żałobie przekazuje wyrazy współczucia. Papież dziękuje także ratownikom i wolontariuszom za ofiarną służbę oraz prosi Boga, aby przez wstawiennictwo Maryi obdarzył mieszkańców Kolumbii siłą, nadzieją i wytrwałością w obliczu tej tragedii.
1: Rozbroić technikę, służyć pokojowi. Polityka jako odpowiedzialność prewencyjna. To temat orędzia na 60. Światowy Dzień Pokoju, który Kościół będzie obchodził 1 stycznia przyszłego roku. Papież Leon XIV apeluje do polityków o odpowiedzialność za rozwój nowych technologii i budowanie pokoju poprzez ochronę godności człowieka.
3: Ojciec Święty przypomina, że jak napisał w encyklice Magnifica Humanitas, nie istnieje żaden algorytm, który mógłby uczynić wojnę moralnie dopuszczalną. Przestrzega przed powierzaniem sztucznej inteligencji decyzji o charakterze militarnym i apeluje do społeczności międzynarodowej o wypracowanie wspólnych zasad, które będą chronić ludzką odpowiedzialność, życie oraz podstawowe normy prawa humanitarnego. Papież podkreśla, że prawdziwy pokój rodzi się z odpowiedzialnych decyzji człowieka, a nie z możliwości oferowanych przez technologię.
1: Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało dziś, że papież Leon XIV mianował kardynała Grzegorza Rysia członkiem Rady do Spraw Ekonomicznych. Arcybiskup krakowski znalazł się w gronie nowych członków watykańskiego gremium doradzającego Ojcu Świętemu w sprawach finansowych i administracyjnych. Kościół katolicki w Irlandii Północnej uspokaja, że planowana reforma nauczania religii nie oznacza usunięcia chrześcijaństwa ze szkół.
4: Rządowy projekt zmian to wynik wyroku Sądu Najwyższego, który zanegował dotychczasowy model edukacji religijnej i uznał, że prawo do rezygnacji z zajęć to za mało. Dotąd podstawa programowa nauczania religii w Irlandii Północnej miała charakter wyraźnie chrześcijański. Nowy projekt ma to zmienić, ale zachować szczególną pozycję chrześcijaństwa w rozwoju kultury i historii tego regionu. Kościół katolicki podkreśla, że jednym z głównych filarów północnoirlandzkiej edukacji nadal są katolickie szkoły wyznaniowe, kształcąc ponad 43% uczniów. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

W ten sposób magazyn Miasto Żyje Latem dobiegł końca, bo zbliża się godzina 18, ale nie dobiegł końca popołudnie, plus cały czas jeszcze do godziny 20 będziemy razem. Muzycznie pięknie, to się zacznie zaraz po wiadomościach. Anna Jantar będą również Bob Dylan będzie i Miciul i tak dalej, i tak dalej. Ja będę miał kolejną apteczkę dla was, też bądźcie z nami, nie odchodźcie daleko od radia i telefonu.

0: zarówno tradycyjne, jak i bardziej nowoczesne.
1: Tworzył muzykę, on przynosił po prostu piosenki na próby, na gitarze, po swojemu aranżowaliśmy tak, jak czuliśmy, tam nikomu nic nie narzucał, kto ma co robić, tylko po prostu to jakoś tak wychodziło wspólnie.
2: Z naszymi gośćmi zapraszamy w każdy czwartek po 19:00.
3: Magda Gliszczyńska
2: i Wojtek Sałek.
3: Autopromocja.
4: Dymisja działaczki KO, chodzi o aferę z pomocą dla powodzian. Rząd zapowiada alerty RCB w czasie ataków Rosjan na Ukrainę. Z Radomia wystartowała dzisiaj biegowa pielgrzymka na Jasną Górę. Minęła 18:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Po aferze z pieniędzmi dla powodzian jest dymisja. Stanowisko straciła wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Anna Konieczyńska. Z informacji WP wynika, że podmioty związane z działaczką Koalicji Obywatelskiej miały otrzymać odszkodowania, choć nie ucierpiały w powodzi. Michał Skolimowski.
5: Decyzję o dymisji podjęła Rada Nadzorcza Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Przekazano, że zdecydowały właśnie informacje o nieprawidłowościach, a także kwestie wizerunkowe i zarządzanie spółką. Sprawę bada już prokuratura, zajmuje się nią też CBA. Kontrolę wszczęło również Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Premier Donald Tusk zapowiedział zdecydowane działania w tej sprawie.
6: Gorącym żelazem wypalimy każdy przypadek nieuczciwego rozdysponowania pieniędzy dla powodzian.
5: Premier zaznaczył też, że rząd spodziewał się, że może dojść do takich sytuacji, biorąc pod uwagę skalę i tempo pomocy. Podkreślił również, że każdy, kto dopuścił się nadużyć, poniesie surowe konsekwencje.
4: Anna Konieczyńska została też zawieszona w partii i sama twierdzi, że to polityczna nagonka. Rząd zapowiada alerty RCB w czasie ataków Rosjan na Ukrainę. Chodzi o SMS-owe ostrzeżenia o poderwaniu polskich myśliwców, mówi wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.
7: Takie informacje będą na pewno częściej trafiać do ludzi, do opinii publicznej, też po to, żeby ludzi uprzedzać, żeby ludzie wiedzieli, co się dzieje, bo ta informacja jest potrzebna.
4: SMS-y dostaną mieszkańcy wschodniej Polski w chwili zmasowanego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Wszystko po tym, jak pod koniec lipca do naszego kraju wleciała rosyjska rakieta. Mieszkańcy Lubelszczyzny usłyszeli wtedy syreny, ale nie dostali informacji o tym, co się dzieje.
2: Wiadomości Radia Plus.
4: Leon XIV modli się za ofiary trzęsienia ziemi w Kolumbii. Papież zapewnił o modlitwie w intencji ofiar poszkodowanych i wszystkich, którzy pomagają. Wczoraj w Kolumbii odnotowano trzęsienie o magnitudzie 7,4. Ojciec Święty zawierzył wszystkich w stawiennictwu Najświętszej Maryi Panny.
2: Wiadomości Radia Plus.
4: Z Radomia wystartowała dzisiaj biegowa pielgrzymka na Jasną Górę. W 3 dni pątnicy pokonają 200 kilometrów. Grupa liczy prawie 40 osób, wśród nich Małgorzata Dańska i Monika Zychowicz.
8: Jak pojawiłam się na starcie i zobaczyłam tych wszystkich wysportowanych ludzi, to zadałam sobie pytanie, co ja tutaj robię. Już po kilku kilometrach stwierdziłam, że to jest moje miejsce i nie wyobrażam sobie roku bez pielgrzymki biegowej.
9: Przeżycie tak ma, ponieważ człowiek jedzie, naładuje baterie. 3 dni to jest taki czas, gdzie akurat.
4: A organizatorem pielgrzymki jest Stowarzyszenie Biegiem Radom.

Nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię właśnie taką pogodę, taką temperaturę, chociaż z drugiej strony przykujmy się, w sobotę ma być znowu 32 stopnie. A teraz przyzwoicie, 21. Spadnie oczywiście w nocy, kiedy zajdzie słońce i będzie tylko plus 9 stopni, a jutro 25 w ciągu dnia. Ciśnienie wynosi 1021 hektopaskali. Z panem Bobem Dylanem zaczynamy kolejną godzinę popołudnia plus 4,5 minuty po godzinie 16.

Tak jak mówiłem, dzisiaj taki zabytkowy trochę wtorek, bo Dzień Konserwatora Zabytków, o czym w magazynie mówiliśmy, no ale dzień szczególny na pewno dla Włodzimierza, Zuzanny, dla Piotra, Tatlimen. Wszystkiego dobrego, składamy najserdeczniejsze życzenia, dla Klary też, ona też. Czy też tak macie, że jak mówi się pewne imię, wypowiada to, od razu macie takie skojarzenia? Ja na przykład z Tatlimena, jeżeli słyszę, ktoś ma na imię Tatlimena, to od razu pan Tadeusz, Klara to albo ta od świętego Franciszka, albo ta z Zemsty, a Zuzanna to zawsze jakoś przypomina mi się Cohen i jego piosenka o Zuzannie. Wszystkiego dobrego dzisiejszym solenizantom, dzisiejszym jubilatom. Miciu, specjalnie dla was.

0: Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Członkowie Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Cisza w Kozienicach, mieszczącego się przy ulicy Kopernika 8/20, zapraszają osoby uzależnione i współuzależnione do skorzystania z rozmowy w punkcie informacyjno-konsultacyjnym. W poniedziałki i niedzielę w godzinach od 17 do 19. Stowarzyszenie oferuje obozy, warsztaty terapeutyczne oraz inne działania związane z utrzymaniem trzeźwości. Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od gminy Kozienice w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego, objętego gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2025-2027. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie stowarzyszeń, klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych, których odbiorcami są osoby uzależnione od alkoholu oraz ich rodziny.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy.

0: a panele laminowane AC4 8 mm Forest View za 41,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Po reklamie.

Rodzina Pospieszalskich to jedyna taka orkiestra, nawet można powiedzieć, stworzona przez dwa pokolenia artystów o tym samym nazwisku, łącznie 14 osób. Kiedy bracia Jan, Karol, Marcin, Mateusz na początku lat 90. nagrali płytę z kolędami, kilku muzykantów obecnego składu nie było w ogóle jeszcze na świecie. Dziś trudno sobie wyobrazić polską scenę muzyczną bez Pospieszalskich. Dlaczego o nich mówię? Dlatego, że to oni pojawią się już w niedzielę 16 sierpnia o 19:00 tutaj przy Seminarium Wyższym przy ulicy Młyńskiej i zagrają specjalny koncert. Koncert zatytułowany Prawda, poświęcony księdzu Romanowi Kotlarzowi. Oprócz rodziny Pospieszalskiej będzie jeszcze ksiądz Jakub Barczak. Więcej w tym tygodniu jeszcze opowiemy z naszym gościem i zapraszamy na ten koncert w niedzielę, 19:00. Plac przy Wyższym Seminarium Duchownym. Rodzina Pospieszalskich przyjeżdża.

Strata musi być Macarena, piosenka hiszpańskiego duetu Los Del Lío z 1993 roku. No, takie połączenie flamenco i popu. Kiedyś był taki rekord, ile osób może zatańczyć Macarenę. To już było liczone naprawdę w setkach i czy w tysiącach nawet. Opowiada historię pewnej dziewczyny ta piosenka o imieniu Macarena, która niestety była niewierna i zdradzała swojego chłopaka. Dobrze, o zdradzie może w tym filmie też troszkę było. Absolwent, pamiętacie? Ale piosenki Simon i Garfunkel nagrali do tego filmu wspaniałe. A za chwilę? No właśnie, za chwilę coś będę miał dla was, pewną propozycję.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Laboratorium Analiz Medycznych Medica. Czynne od poniedziałku do piątku od 6.30 do 18.00 oraz w soboty do 13.00. Radom Słowackiego 48. Zapraszamy również do nowego punktu pobrań przy ulicy Bławatnej 2. Czynne od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00. www.medicaradom.pl.
2: Barbara, łatwa kasa?
1: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
1: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

każda pora jest dobra, żeby zadzwonić do Radia Plus, ale najlepsza jest wtedy, kiedy powiem, że właśnie czeka apteczka na Was. Piękna, czerwona apteczka z logo Radia Plus. Samochodowa. Nie ma obowiązku, ale niech sobie gdzieś tam leży i niech sobie ewentualnie będzie. A nóż może się kiedyś przyda, jeżeli coś się wydarzy. Na przykład, nie będziemy wymieniać, co może się wydarzyć. Po prostu dmuchamy na zimne. Mój numer 48 360 83 37. Dla pierwszego słuchacza, który zadzwoni, ta właśnie apteczka.

Darek pierwszy zadzwonił, Darek otrzymuje od nas apteczkę. Przypomniał mi, że on tak w wakacje zbiera fajne rzeczy jako gadżety Radia Plus. W zeszłym roku, mniej więcej o tej porze, to było w sierpniu, rozdawaliśmy śpiwory. Piękne pomarańczowe i czerwone śpiwory z logo Radia Plus. Śpiworów nie mamy, ale mamy apteczki, mamy niezbędniki i mamy jeszcze kilka fajnych rzeczy, które już niedługo zaczniemy również rozdawać. Z jednym zestawem czekasz, aż troszkę chłodniej się zrobi. Za chwilę wiadomości, za 7 minut o 19:00.

0: mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Nie trać czasu i pieniędzy na domowe sposoby walki z pluskwami. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. Dezynsekcja rozwiąże problem pluskiew. Dzwoń 660-442-126. Oferujemy skuteczne usuwanie pluskwy domowej. Przyjeżdżamy nieoznakowanym pojazdem. Pozbądź się pluskiew z domu profesjonalnie i na długi czas. Zadzwoń po specjalistów 660-442-126. 660-442-126.
4: Powiat radomski ponownie realizuje program Aktywny Samorząd. Program skierowany do mieszkańców powiatu z orzeczeniem o niepełnosprawności i obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, wsparcie w uzyskaniu wykształcenia wyższego, pomoc w likwidacji barier w dostępie do mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Wnioski należy składać w formie elektronicznej na platformie SOW. Szczegóły w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Tadeusza Mazowieckiego 7 lub pod numerem 48 381 50 70 oraz na stronie internetowej pcprradom.fin.pl. Program Aktywny Samorząd finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
5: Marian, o czym myślisz?
6: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
5: O mega okazjach w Media Expert.
6: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 50%.

0: że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj, sprawdź super ceny CeraVe w drogeriach Superfarm i na superfarm.pl.
1: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Polacy utknęli na Sycylii. Za chwilę relacja naszego reportera. Rząd zapowiada pomoc dla osób oszukanych na pompie ciepła. Powiemy też o ekologicznych kosiarkach w Krakowie. Minęła 19. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Loty z Sycylii zostały zawieszone do jutra. Do 11 na miejscu zostali uziemieni Polacy. Wszystko z powodu pyłu wulkanicznego po erupcji Etny. Michał Skolimowski.
5: Paraliż się przedłuża. Nie wiadomo, kiedy ruch zostanie w pełni wznowiony. Jest częściowo przenoszony na inne lotniska na wyspie, zwłaszcza na to w Komizo. Na powrót do Polski czeka między innymi pani Monika, która utknęła w porcie w Katanii.
6: Czekamy na autobus. Lot został przekierowany na lotnisko Komizo, jakieś 100 km od Katanii. Także czekamy. Czekamy.
5: Polski konsul jest w kontakcie z naszymi obywatelami, zapewnia rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
7: Upewnia się, że nie ma zagrożenia życia, że nie ma kwestii zdrowotnych i oczywiście tutaj rozmawiamy też, czy bardziej wspieramy naszych obywateli w kontakcie z przewoźnikami.
5: Bo jak zaznacza resort dyplomacji, to właśnie przewoźnik ma prawny obowiązek zadbać o swoich klientów.
4: Michał Skolimowski, dziękujemy. Rząd zapowiada pomoc dla osób oszukanych na pompie ciepła. Chodzi o program Czyste Powietrze. Według danych Ministerstwa Klimatu nieuczciwi sprzedawcy mogli wyłudzić pieniądze od 8 tysięcy rodzin. Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy poszkodowanym.
8: Cały proceder polegał na tym, że wykonawca otrzymywał pełnomocnictwo, pieniądze na konto, a potem znikał z pieniędzmi, nie przeprowadzając inwestycji.
4: Mówiła minister klimatu i środowiska Paulina Henik-Kloska. Jej zdaniem na oszustwa pozwoli była luka w przepisach zostawiona przez rząd PiS. Projekt ustawy, która ma pomóc poszkodowanym, trafi teraz do Sejmu. Nie tylko ratownicy, także lekarze będą mogli wziąć udział w szkoleniach z samoobrony. Są finansowane z funduszy europejskich, a przeprowadzą je policjanci.
9: Projekt będzie prowadzony przez Ministerstwo Zdrowia, w ramach których będą oferowane również szkolenia z technik samoobrony dla lekarzy. Więc nie są to szkolenia obowiązkowe, ale każdy z medyków, każdy z lekarzy będzie mógł z tych szkoleń skorzystać.
4: Mówiła wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Po serii ataków na ratowników medycznych szkolenie przeszło prawie 6 tysięcy medyków. Ratownicy mają też kamizelki nożoodporne.
10: Wiadomości Radia Plus.
4: Ekologiczne warsztaty dla mieszkańców Krakowa. Na Zakrzówku pasą się owce. Teraz będzie okazja, aby lepiej je poznać. O akcji Owce bez tajemnic mówi prezes Fundacji Przystań Karolina Mostek.
11: Są to warsztaty też związane z całym projektem wypasowym, aby wprowadzić edukację. Dlaczego ten wypas jest w tym przypadku tutaj dużo lepszy niż koszenie mechaniczne? Zielone kosiarki, czyli owce, tak naprawdę zajmują się tym, co lubią najbardziej, czyli jedzą trawę.
4: A na warsztaty można się zapisać przez formularz na stronie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

0: random.
1: Dzisiaj ten najchłodniejszy dzień, a już od jutra temperatura zaczyna takimi skokami, ale cały czas iść do góry. Jutro 24, pojutrze 26, 29 w piątek, 32 w sobotę. A później znowu zacznie spadać temperatura, ale przed nami bardzo upalny dzień. Weekend pięknie się zapowiada. Ciśnienie wynosi 1024 hektopaskale. 4 minuty po godzinie 19, no to zaczynamy ostatnią godzinę popołudnia plus.

Rozmawiamy, a dokładnie Dorota porozmawia już za kilka minut. Jak to jest z tymi misjami? Jak jest z powrotem? Bo niektórzy powracają i jak się później jakby przestawić na to, co zastają tutaj w Polsce chociażby?

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
2: Ojej, znowu. Nareszcie spokój. Niezwykle skuteczne moskitiery Taparella. Zainwestuj w moskitierę i poczuj lepszą jakość życia bez owadów. Taparella. Mickiewicza 8. Taparella.pl.
3: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny.

0: W salonach MG.
1: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
2: Pyszny obiad w 20 minut? Z Krawczykiem to możliwe. Nowość. Wypróbuj produkty wolno gotowane od Krawczyka. Miękką i soczystą szarpaną wieprzowinę oraz kruche, aromatyczne żeberka w wyrazistym sosie barbecue. Idealne na rodzinny obiad i spotkania przy grillu. 20 minut i gotowe. Nowości dostępne w sklepach firmowych Krawczyk.
3: Budujesz dom? Remontujesz? Spójrz na świat przez nasze okna Kowalczyk. Wybierz wygląd, trwałość, energooszczędność i doskonałą izolację. Kowalczyk, fabryka okien. Producent okien w systemach Salamander. Radom, Wernera 12. www.kowalczyk.eu. Kowalczyk. Jasno, ciepło, bezpiecznie.
4: Po reklamie.

Ostatnio oglądałem Benefis tego pana, który za chwilę zacznie śpiewać. No właśnie, są dwie piosenki, które zawsze będą nam się kojarzyć. Zielone wzgórza nad Soliną i właśnie Gdzie się podziały tamte prywatki. A Wojciech Kąsowski był wspaniałym wokalistą, chociaż był w zespole Test. No tak.

Większość moich słuchaczy nieraz mnie zaskakuje, ale bardzo się cieszę z tego. Miałem przed chwilą telefon, że ktoś mi powiedział, że pan Wojciech Gąsowski był wokalistą Czerwonoczarnych. Tak, oczywiście, to prawda. Czerwonoczarnych, Chochoły i zespół Test, o którym wspomniałem, też w pewnym momencie był jego wokalistą. No a za chwilę wspomniana już audycja Wiara na luzie.

0: Wiara na luzie w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
1: Dziś w audycji Wiara na luzie moim i Państwa gościem jest ksiądz Jacek Golombek. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: A tematem, który będziemy poruszać, są misje. Jakie jest księdza doświadczenie, jeżeli chodzi o misję? To było tak, że ksiądz zawsze marzył o wyjeździe na misję, czy to gdzieś później dopiero się pojawiło, już w trakcie kapłaństwa?
2: Powiem tak, moim doświadczeniem misji jest to, że ja chyba zawsze chciałem wyjechać na misję od zarania dziejów i tak jakoś było zawsze trudno, żeby wyjechać. No ale potem pojawiła się możliwość, żeby wyjechać, więc zresztą pierwsze to jest powołanie kapłańskie, potem dopiero jest powołanie misyjne i myślę, że ja mimo to, że już jestem z powrotem w Polsce, to dalej jestem misjonarzem i dalej gdzieś tam myślę o misjach, więc to nie jest tak, że przestałem być misjonarzem, dalej gdzieś tam ten duch misyjny jest we mnie. A tak jak powiedziałem, no chyba od zarania dziejów to było od małego gdzieś tam się marzyło o tym, żeby być gdzieś, wyjechać do innych krajów, innych, na inny kontynent, żeby głosić Ewangelię.
1: Gdzie ksiądz trafił na tych misjach?
2: Trafiłem na misję, czy powiem tak, nie trafiłem, bo to nie było tak, że trafiłem, ale to było tak, że gdy rozmawiałem jeszcze ze świętej pamięci księdzem biskupem Adamem Dyczkowskim na temat misji, to zapytał mnie się, gdzie chcę jechać. Więc ja się zapytałem, czy mogę do Brazylii jechać. On mówi, możesz jechać. Czy mam ksiądz biskup gdzieś jakieś miejsce w Brazylii? Nie, możesz jechać, gdzie chcesz. Więc tak wyszło, że pojechałem do Brazylii. Tam pracowałem 16 lat. No, pracowałem w samym centrum Brazylii, więc w takim stanie Goiás, w dwóch diecezjach. Najpierw w takiej diecezji Anápolis, a potem w archidiecezji Goiânia.
1: Ksiądz mówi, że od zawsze wiedział, że chciałby jechać na misję, to ta Brazylia też od samego początku gdzieś tam w głowie była, czy dopiero później się pojawiła, kiedy pojawiła się szansa faktycznego wyjazdu na misję?
2: Nigdy nie było sprecyzowane, gdzie chciałbym pojechać, ale jak już rozmawiałem z księdzem biskupem, tak przyszła myśl tego do głowy, że Afryka to może być coś strasznego, nie, może to nie to, więc zapytałem się, w ogóle pierwszy zapytałem się, czy ksiądz biskup ma jakieś miejsce, gdzie bym chciał jechać, bo nie, dla mnie nie było różnicy, ale gdy miałem możliwość, to jakoś tak Brazylia mnie bardziej urzekała zawsze i to tak, no i tak się stało, że byłem w Brazylii.
1: 16 lat w Brazylii, a pamięta ksiądz może pierwszy dzień, jak on wyglądał? Czy był stres? Była jakaś obawa?
2: Pamiętam, że było gorąco. Czy bo to jest takie, że na początku przylecieliśmy do Brazylii, do takiego miasta Salvador. Przepiękne miasto historycznie, przepiękne w ogóle, bogata kultura tego miejsca. A Salvador jest w nordeście, czyli w północy Brazylii, więc tam jest gorąco, duszno, deszczowo. Nie pamiętam, jak wyglądał dzień, ale to było przejęcie, gdzie jesteśmy, co ja tu robię. I pamiętam pierwsze stwierdzenie księdza, który nas odbierał z lotniska, bo byłem ja i jeszcze jeden ksiądz, to powiedział on tak, pamiętajcie, jak zobaczycie, że krowa lata, to się nie dziwcie, bo jesteście w Brazylii, tutaj jest wszystko możliwe. Więc to pamiętam do dzisiaj. No i tak tam był czas takiego też uczenia się portugalskiego wersji brazylijskiej, bo to jest troszeczkę inne, ma inne, jest ortografia, gramatyka, wszystko jest takie same, ale jest w wymowie, różni się trochę od normalnego portugalskiego, nie?
1: Teraz zrobimy krótką przerwę. Do naszej rozmowy o misjach powrócimy już za kilka minut.
0: Wiara na luzie w radio.

0: Luzie w Radiu Plus. Zaprasza Dorota Gut.
1: Dziś moim Państwa gościem jest ksiądz Jacek Golombek. Rozmawiamy o misjach. Już wcześniej wspomniał ksiądz o tym, że przez 16 lat posługiwał na misjach w Brazylii. Jak przyjęła księdza społeczność?
2: Społeczność, ja myślę, że społeczność brazylijska jest bardzo otwarta na obcokrajowców, zresztą tym bardziej, że tam jest bardzo dużo różnych narodowości, więc oni nie mają jakiegoś tam problemu z przyjęciem, z akceptowaniem kogoś innego, więc to pamiętam, to było spokojnie, tam nie było żadnej jakiejś takiej trudności z aklimatyzowaniem się, z przyjęciem, więc tutaj akurat społeczność, Brazylijczycy w ogóle są bardzo otwarci, więc tutaj nie ma takiej jakiejś bariery, że nie przyjmą kogoś, czy tam nie zaakceptują.
1: Czy ksiądz mógłby nam jakąś może historię opowiedzieć związaną z misjami, może jakieś zabawne sytuacje się wydarzyły w ciągu tych 16 lat?
2: Zabawnych sytuacji pewnie było dużo, ale pamiętam to, najbardziej taka zabawna sytuacja to jest z tego, że jak się człowiek uczy języka, nie, to jest zawsze zabawna sytuacja. Kiedyś, bo to chodziło się ze słownikiem pod pachą na początku, teraz są komórki, a przedtem niestety nie było, więc miało się słownik, no i przychodzę do pani tam, która pracowała w kościele i mówię, żeby... Ja chciałem powiedzieć, żeby poszła kupić lody, żebyśmy mogli lody sobie zjeść spokojnie, bo ja jeszcze nie wiedziałem, gdzie się kupuje. I wyszło na to, że powiedziałem, że poszła skupić mydło, więc to taka jedna sytuacja. Sytuacje różnych takich, no czasami jak jedziesz no, między tymi fazendami, tymi miejscami takimi odludnymi, no to... Na przykład opona ci pęknie, musisz zmieniać i jadą i mówią, o padre, i nawet ci nie pomogą, tylko jadą dalej, nie? No, bo no, każdemu może się zdarzyć, że to jest jakiś takich bardzo z takich zabawnych sytuacji, może powiem tak, nie przypominam sobie, pewnie było ich mnóstwo, bo to są takie sytuacje, że w pewnym momencie, że sobie przypomnisz, a w tej chwili jakoś tak nie pamiętam, powiem szczerze.
1: A ciężko było wrócić po tych 16 latach do Polski, do tej takiej naszej realności tutaj?
2: Ja powiem tak szczerze, jestem 5 lat i chyba się jeszcze nie przyzwyczaiłem. Było to trudne, aczkolwiek było z dwóch stron. Chcieliśmy, ja chciałem i chyba diecezja też chciała, więc było tak ogólne chcenie, ale potem przyszło pytanie, co ja tutaj robię, nie, czy to jest moje miejsce. Ale ja zawsze gdzieś tam mówię, że to jest wola Pana Boga i Pan Bóg widocznie tak się stało, że wróciłem, jestem, staram się zaakceptować nawet te trudne moje sytuacje, bo doświadczenie Kościoła i funkcjonowania Kościoła w Brazylii jest całkowicie inne niż w Polsce, więc to nie jest tak, że to jest łatwo przejść. No 16 lat to jednak jest wyryte w pamięci jakieś tam, też w sercu różne przyzwyczajenia i teraz wrócić do tego, co było kiedyś, no jest trudno. I też no, tak naprawdę budowanie nowych relacji, bo wszystkie relacje przyjacielskie, znajomości, wszystkie takim cudzysłowem układy zostały w Brazylii. Tutaj wszystko trzeba na nowo od początku zaczynać, bo ci, którzy byli przyjaciółmi, no, nie mogę powiedzieć, że nie są, bo są dalej, ale... Każdy już ma jakiś inny tryb życia, inne patrzenie, więc ja też no, trzeba wszystko od nowa, jakby bym powiedział, budować.
1: Mam nadzieję, że uda się to jak najszybciej zrealizować.
2: Myślę, że to się realizuje cały czas, ale to jest czas taki... Ja mówię, że ja cały czas jeszcze myślę po portugalsku. To nie jest tak, że ja nie myślę, ja bardziej myślę po portugalsku niż po polsku. To jednak taka, można powiedzieć, druga część została i chyba zostanie. Ale to jest, myślę, że to jest taki czas spokojny, że to jest cały czas gdzieś tam się człowiek uczy, nie?
1: Myślę, że to też może być takie ciekawe wzbogacenie trochę dodania tutaj właśnie takiego trochę innego myślenia, poza takimi typowymi schematami.
2: Tak, myślę, że to jest, tylko nasze myślenie, ja nie chciałbym powiedzieć kościoła w Polsce, jest jeszcze trochę takie, ja nie chciałbym powiedzieć, że stereotypowe, że tego nie można, że to tamto, że jakieś nowości, my się jeszcze cały czas czegoś boimy. Boimy się otwarcia na czegoś, co jest naprawdę bardzo wspaniałe. i tak naprawdę nie przeszkadza w wierze, lecz pomaga, ale to jest, myślę, że też kwestia czasu, kiedy my też będziemy musieli się otworzyć na wiele różnych rzeczy, które nie tyle są na misjach, bo ja myślę, że patrząc na to, ilu mamy księży obecnie w Polsce, coraz mniej, będziemy musieli się otworzyć na naszych braci z Afryki, z Ameryki, którzy będą przyjeżdżać i będą u nas posługiwać. Więc to oni będą też przynosić niektóre zwyczaje, niektóre kultury, niektóre patrzenie na Kościół całkowicie inne, i oni będą przynosić to, żeby może to będzie też takim momentem, kiedy Kościół będzie się odradzał i będzie na nowo patrzył na siebie całkowicie inaczej.
1: I na tym stwierdzeniu zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo.
2: Proszę bardzo.
0: Wiara na luzie w Radiu Plus.

Trochę o tych misjonarzach i o misjach słuchaliśmy w naszej audycji. Dorota Gut rozmawiała o misjach, o misjonarzu, który powrócił. Mam znajomego misjonarza. Myślę, że niektórzy słuchacze znają również tego misjonarza. To ksiądz Mirek Bujak, który był dawno temu dyrektorem Radia Plus. Wyjechał do Kamerunu wiele, wiele lat temu. Cały czas tam jest. No to pozdrawiam go. Mogę tak powiedzieć, bo wiem, że od czasu do czasu słucha Radia Plus przez internet. Dzisiaj takie czasy. Można mieszkać w Afryce, w dalekim Kamerunie. No i słuchać przebojów z Notą Nostalgii w Radiu Plus radą. Tak to bywa. 6 minut, 7 minut. 7 minut pozostało do godziny 20:00.

Zbliża się godzina 20, to znaczy, że zbliża się spotkanie z Markiem Sierockim. Marek Sierocki od poniedziałku do czwartku miksuje przez 2 godziny letnie przeboje z nutą nostalgii. Za chwilę to zrobi. No to ja życzę dobrego spotkania. Bądźcie z nami, z Radiem Plus Radą. Może gdzieś tam nóżka będzie chodziła pod stołem przy takiej muzyce, jaką będzie Marek grał. A ja dziękuję i spotykamy się jutro. Słyszymy się jutro od godziny 16 w środę. Zapraszam na Popołudnie Plus. Kłania się Wojtek Sałek. Do usłyszenia.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, witam wakacyjnie od poniedziałku do czwartku, od 20 do 22. W piątki oczywiście prywatka z Radiem Plus, w soboty również. A dziś zaczyna grupa Garcia utworem Bamboleo, potem DJ Bobo, There is a Party, a także grupa Carapicio i Tic Tic Tac.

To była brazylijska formacja Carapicie, ich jedyny wielki hit Tic Tic Tac, a przed nami francuska formacja Magazine 60, która większość utworów wykonywała w języku hiszpańskim. Kenose to utwór w ich wykonaniu. Potem Italian Boys i Forever Lovers, a także Lucia w piosence Marinero.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
2: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
3: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
2: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: Prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Lato z nutą nostalgii, przeboje sprzed lat zmiksowane non-stop. Przed nami holenderski duet Fantastic i Costa Blanca, potem Rick Fellini, Welcome to Rimini, będzie też Desirel i Voyage Voyage.

Za nami wielki hit śpiewany po francusku, a przed nami wielki hit śpiewany po hiszpańsku. To włoski duet Rigueira i Vamos a la Playa, potem Transex, kanadyjska formacja i hit Living on Video. Będzie też Abba i Lay of Your Love on Me.

Za nami wielki przebój, a przed nami The Communards i przeróbka hitu Don't Leave Me This Way. Potem Electric Light Orchestra i Julie Don't Leave Here Anymore.

To była grupa Electric Light Orchestra, teraz zespół Blondie Atomica. Na koniec tego miksu mistrzowie muzyki New Romantic, grupa Classic Nouveau w piosence Is It a Dream?

0: Zespół Classic z nowym utworem Is It a Dream zakończył ten mix. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
3: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.

To był zespół Bonnie M i Kalimba de Luna, a przed nami Pilion, czyli Pado Pelandi, jedna z gwiazd muzyki Italo Disco w przeboju Happy Children. Potem nadal klimaty Italo Disco, Mika Mission, How Old Are You, a także trio Scotch i Disco Band.

0: polskie trio Skoczu utworem Disco Band zakończyło ten mix.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
3: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis. 24 na osobę. Kaufland.
1: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Przed nami jeden z najpopularniejszych duetów lat 80. ubiegłego wieku. Thomas Anders i Dieter Bohlen, czyli Modern Talking i Sherry Sherry Lady. Będzie też trio Bad Boys Blue i Gimme Gimme Your Lovin', a także CC Catch w piosence Strangers by Night.

śpiewała Sissy Catch. Teraz już przenosimy się do Anglii. Rick Astley, Together Forever, a także grupa Big Fun w piosence Blame It on the Boogie. Australijczyk Jason Donovan zaprezentuje się w piosence When You Come Back to Me.

To była australijska gwiazda Jason Donovan, a przed nami kolejna gwiazda z antypodów, Kylie Minogue i Better the Devil You Know. Będzie też Sandra w piosence Everlasting Love.

0: Zespół Joy utworem Touch by Touch zakończył nasze dzisiejsze spotkanie. Przypominam, że w wakacje spotykamy się od poniedziałku do czwartku w godzinach od 20 do 22, a w piątki i soboty od 20 do północy. Marek Sierocki, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
3: Nowy rower? Oczywiście, tylko w centrum rowerowym Rowmot w Aleksandrówce koło Kozienic. Od 25 lat tam kupuję. Centrum rowerowe Rowmot to ponad 2000 rowerów dostępnych od ręki. Największe rowerowe marki w jednym miejscu. Kelis, Merida, Cross, Romet, Tabu i wiele innych. Profesjonalna pomoc ekspertów przy wyborze roweru. Centrum rowerowe Rowmot, Aleksandrówka koło Kozienic, ulica Królewska 72. Telefon 730-992-092. Więcej na stronie sklep.rowmot.eu.
1: Po reklamie.